nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Nie żyje co najmniej 7 osób. Zmasowany atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Dramatyczny wypadek autobusu w Warszawie. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Brazylia i Meksyk żegnają się z mundialem. Poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne. Zaczynam od zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Uszkodzonych jest wiele budynków mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze. Alarm powietrzny ogłoszono niemal w całej Ukrainie. W związku z tym w nocy Polska poderwała swoje myśliwce. Po kilku godzinach samoloty wróciły do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w dramatycznym wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Według wstępnych ustaleń policji pojazd nie zatrzymał się przed rondem, przejechał przez skrzyżowanie, uszkadzając kilka pojazdów, i zatrzymał się w przejściu podziemnym pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego. Tak wstępnie zeznawał kierowca.
1: Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskiej ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Kierujący poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest trzeźwy. Badanie narkotestem również jest wynik negatywny.
0: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala. Autobus wyposażony był w instalację gazową, dlatego akcja strażaków była trudna i trwała wiele godzin. Tragiczny początek wakacji nad wodą, a w porównaniu z ubiegłym rokiem utonęło więcej osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
3: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
2: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
4: Tam, gdzie są ratownicy, na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
2: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Brazylia odpada z mundialu. Reprezentacja Norwegii wyrzuciła Canarinhos z Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 dał ekipie z Europy niezawodny Erling Haaland. Strzelił oba gole, najpierw w 79, a później w 90 minucie gry.
6: Haaland, gol! Ależ on to zrobił! Czy już wysłał Brazylię do domu?
0: Tak brzmiało to na antenie TVP. Na sam koniec meczu Canarinhos zmniejszyli straty, gdy z rzutu karnego trafił Neymar. Była to jednak setna minuta, na więcej nie było szans. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po szalonym meczu wyeliminowała Meksyk. Wygrała 3-2, mimo że przez 40 minut grała w dziesiątkę. A wieczorem czeka nas kolejne hitowe starcie. O 21:00 Portugalia zagra z Hiszpanią. Z kolei o 2:00 w nocy Stany Zjednoczone zmierzą się z Belgią.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: 3,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus. To rano wstaje. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Michał Konopiński.
7: Zapraszamy do 9. A za chwilę kartka z kalendarza. Teraz Mike Oldfield, Maggie Reilly.

0: Aniołowie, Urszula na antenie Radia Plus, to niech wszyscy wiedzą, że dzisiaj 6 dzień lipca, a tego dnia urodziny obchodzą m.in. George W. Bush, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych, Sylwester Stallone, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta filmowy, Jacek Cygan, polski autor tekstów, piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror, organizator festiwali muzycznych, Jeffrey Rush, australijski aktor i producent filmowy, Grzegorz Skawiński, gitarzysta, wokalista, członek zespołu Kombi, a także Ireneusz Szczop, polski aktor, wszystkiego najlepszego. A imieniny obchodzą dzisiaj Chociebor, Dominika, Gotard, Ignacja, Łucja, Lucja, Maria, Nazaria, Niegosław, Teresa i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego. To teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus. Prawie 12 minut po 6.
1: Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdzi, połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali.

0: zatrzymali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę. A dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
1: Być może my też jesteśmy w takiej sytuacji jak ten przełożony synagogi. Stoimy gdzieś z boku Jezusa. Nie możemy się do Niego przyznać, ponieważ ogranicza nas środowisko, może nasze wcześniejsze życie. Ale jednak chcemy do Niego iść. Spróbujmy, to jest dla nas zaproszenie. Idźmy wbrew nadziei. Miejmy nadzieję wbrew nadziei. I podążajmy jak ten przełożony synagogi. Jemu się udało.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
5: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
4: To brzmi jak plan idealny.
5: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
6: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
3: Po reklamie.

Plus. Lato z nutą nostalgii. She's crazy like a fool.

Daddy Cooley, Bonnie M na antenie Radia Plus. Zimny tata. No właśnie, i wszystko się zgadza. Oczywiście w cudzysłowie zimny tata. Wszystko się zgadza, podobno idzie do nas zimnica. Znaczy już ją czuć nawet, bo od 10 do maksymalnie 15 stopni teraz w całej Polsce, a nad Polskę szerokim strumieniem wlewa się powietrze polarnomorskie z Grenlandii i Islandii. Co nam przyniesie? No najgorszą pogodę w środę, bo nie dość, że wichury, to i temperatury spadną nawet miejscami do zaledwie 10 stopni Celsjusza. Ale potem na horyzoncie już widać przynajmniej 10-dniowy upał. Więc wszystko się, że tak powiem, wyzeruje. No, może nie wszystko, ale jest szansa na to, że znowu będziemy się grzać w cieple słońca i jeszcze wzdychać. Uff, jak gorąco. Teraz elektryczne gitary i koniec na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 6, a ja przypominam, że to dopiero początek i nowego dnia, i nowego tygodnia. 6 dzień lipca w kalendarzu i to jest poniedziałek.

0: Jest w pół do siódmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 3300. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Z kolei liczbę zaginionych ONZ szacuje na ponad 50 tysięcy. Od podwójnego trzęsienia ziemi minęły prawie 2 tygodnie, dlatego akcje poszukiwania ocalałych już wygaszają. Ostatnią żywą osobą, jaką ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest mężczyzna, który został odnaleziony po 8 dniach. Stabilizuje się sytuacja na rzece Bubre. Służby nadal prowadzą badania jakości wody. Przypomnijmy, wyłowiono tam kilkanaście ton śniętych ryb. Od soboty obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bubr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Śledztwo w sprawie śniętych ryb prowadzi prokuratura. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją w meczu 1/8 finału Wimbledonu. Polski tenisista dobrze zaczął mecz z Janem Lenardem Sztrofem. Wygrał 2 pierwsze sety. W trzecim zaczęły się problemy. Hurkaczowi zaczęły doskwierać mięśnie brzucha. W 5. partii poddał mecz.
1: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wczoraj w stolicy. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
2: 2 osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie było 14 zastępów, żeby wyciągnąć autobus z przejścia, że tak powiem, podziemnego.
1: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Na miejscu wypadku były poważne utrudnienia w ruchu, także w kursowaniu autobusów, które skierowano na objazdy. W nocy sytuacja wróciła już do normy.

O poranku niebo w Warszawie ze słońcem, potem przyjdą chmury, ale nie powinno z nich padać. 12 stopni mamy teraz, maksymalnie będą 22. Ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali. Z zachodu powieje silny wiatr.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Za 27 minut będzie godzina 7. Za chwilę w Radiu Plus Shorts Comment ça va? Murray Head 119 Bangkok. Teraz shorty odkładamy. Lepiej założyć coś dłuższego. Na razie chłodnawa.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Come on, ça va bien, czyli chyba tak trochę jak się masz, kochanie, jak się masz. Za 20 minut, siódma poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi She's Like the Wind, Patrick Swayze, ona jest jak wiatr. No, wiatru nie chwalimy, bo on będzie nam doskwierał przez najbliższe kilka dni, ale damy radę. A jeśli chodzi o wakacyjne wyjazdy, to naukowcy mówią, że to jest fajny czas, żeby zrobić coś nowego w swoim życiu. Na przykład wieczorem nie idziemy na dyskotekę, tylko idziemy na zachód słońca. Dlaczego na zachód słońca? Okazuje się, że podziwianie zachodu słońca, taki spacer podczas zachodu słońca 15-20-minutowy, fantastycznie wpływa na sen. Tam się wytwarzają te melatoniny i różne inne takie rzeczy, które powodują, że zasypiamy łatwiej, lepiej i śpimy bardziej głęboko. Oczywiście, jeśli ktoś wstaje o 5 rano, to podziwianie zachodów słońca w czerwcu nie jest chyba specjalnie dobrym pomysłem, bo wtedy no, skracamy sobie czas przebywania w łóżku, bo zachód późno, ale tak ogólnie na wakacjach czemu nie? Patrick Swayze za chwilę, potem Belinda Carlisle, Leave a Light On na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: To Belinda Carlisle na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. Co się wiąże z dzisiejszą datą, o czym powinniśmy pamiętać, a o czym być może nie wiedzieliśmy, o tym opowie Artur Moczarski już teraz w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Na początku lipca 1997 roku rozpoczęła się tak zwana powódź tysiąclecia, która wyrządziła szkody w południowej i zachodniej Polsce, między innymi w Kłodzku, Opolu, Wrocławiu, ale także w Czechach i wschodnich Niemczech. W jej wyniku w Polsce zginęło ponad 50 osób, a straty materialne oszacowano na ponad 12 miliardów złotych. 6 lipca 1922 roku w Wiecznym Mieście zmarła kobieta nazywana Matką Afryki, choć nigdy nie dotarła na czarny ląd. To oczywiście Teresa Leduchowska. Jej ojcem był hrabia Antoni Leduchowski, a matką pochodząca ze Szwajcarii Józefina Salis Cizers. A dzięki kontaktom rodzinnym Teresa została damą dworu na Zamku Cesarskim w Salzburgu. Ale właśnie tam dowiedziała się wiele o życiu codziennym mieszkańców Afryki, kiedy arcyksiężna przyjmowała delegację zakonnic, które zbierały datki na misję. Teresa Leduchowska zrezygnowała więc z intratnej posady, co komentowano z przekąsem, że hrabina opuściła dwór i poświęciła się całkowicie zwariowanej idei. A ona założyła drukarnię i w roku 1889 zaczęła wydawać pismo Echo z Afryki oraz książki w językach afrykańskich. Założyła także żeńskie stowarzyszenie misyjne Świętego Piotra Klawera. Lubiła powtarzać, że misjonarze są jak palma. Widzimy jej owoce, ale korzenie, które ją podtrzymują, pozostają ukryte. Dlatego 9 września 1896 roku złożyła śluby zakonne, a 8 lat później przeniosła siedzibę zgromadzenia do Rzymu. Paweł VI beatyfikował ją 19 października 1975 roku w niedzielę misyjną, a niecałe pół roku później, 20 stycznia 1976 roku, na prośbę polskich biskupów ogłosił ją patronką dzieła współpracy misyjnej w Polsce.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dzień wspomnienia lata. Lato to dopiero będziemy wspominać. Lato dopiero się rozgrzewa tak naprawdę. Nawet nie można mówić jeszcze o jego pełni. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdziłem prognozę pogody. No rzeczywiście troszkę jesienią powiało od czasu do czasu, ale nie martwmy się. Upały wrócą. Będzie okazja powypoczywać.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polska musiała poderwać swoje myśliwce. Usłyszał zarzut zabójstwa żony. 65-latek zatrzymany w lesie pod Kielcami. Chce wrócić na motor żużlowiec Patryk Budniak, który uległ dramatycznemu wypadkowi na torze. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, a 24 zostały ranne. To nowy tragiczny bilans po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W związku z uderzeniami Polska poderwała myśliwce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Po naszej stronie bezpiecznie?
2: Tak, myśliwcy są już w bazie. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszeń w polskiej przestrzeni powietrznej. W kierunku Kijowa poleciały pociski balistyczne, manewrujące i drony. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym tych mieszkalnych. Trwają akcje ratownicze, bo pod gruzami może być uwięzionych wielu ludzi. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica, ale alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju. Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak m.in. przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Zaapelował też do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut zabójstwa. 65-latek, którego po obławie zatrzymano wczoraj pod Kielcami. Przypomnijmy, w jednym z domów w Borkowie znaleziono ciało jego żony. Mężczyzna był ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą. Został odnaleziony przez służby w lesie.
3: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna. Został on przetransportowany do szpitala.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Usłyszał zarzut zabójstwa i przyznał się do winy. Motywem miał być narastający od dłuższego czasu konflikt. 65-latkowi grozi dożywocie. Chce wrócić na motor, mówi Patryk Budniak, żużlowiec, który niecałe 2 miesiące temu uległ dramatycznemu wypadkowi na torze. Podczas zawodów w Gnieźnie 19-latek szczepił się motocyklami z rywalem. Uderzył w bandę, wyleciał kilka metrów w górę i uderzył o trybunę.
4: Cały czas ten żużel jest u mnie. Chcę jeździć dalej, bo jak już jestem w domu, jest trochę dłużej po tym wszystkim. No to jeśli zdrowie pozwoli i będę się dobrze czuł na siłach, no to chcę spróbować i jeśli będzie wszystko ok, to chcę jeździć.
1: Powiedział Patryk Budniak w rozmowie z mediami klubu Start Gniezno. Zawodnik przeszedł szereg operacji, kilka dni spędził w śpiączce.
4: Czarna dziura i nic nie pamiętam i też na początku, gdy się wybudziłem, nie pamiętam dnia poprzedniego, czyli soboty. Ale potem, jak mi zaczęli opowiadać, co w niedzielę robiłem, co w sobotę, to tak zaczęło mi się przypominać. No i na dzień dzisiejszy właśnie pamiętam sobotę całą i niedzielę do obchodu toru i potem już nic.
1: Teraz młody zawodnik walczy o powrót do pełnej sprawności. Jego rehabilitację wsparli kibice z całej Polski. Na leczenie udało się zebrać 600 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 3 miesiące. Tyle czasu średnio spędza w szpitalu onkologicznym mama, która opiekuje się dzieckiem podczas leczenia. I to z myślą o tych mamach. We wrocławskim Przylądku Nadziei ruszył projekt Kawa dla Mama.
5: W szpitalu śpi się słabo. Ciągle coś się dzieje. Tu piszczy kroplówka, wchodzi lekarz, pielęgniarka. Potrzebuje chociaż jednego momentu w ciągu dnia, który będzie tylko i wyłącznie dla tych rodziców. Ta kawa pełni funkcję tak zwanej mikroregeneracji. Ona pozwala opiekunowi wrócić do dziecka z większą cierpliwością, uważnością.
1: Mówi nam Anna Szymańska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. To naprawdę pomaga, przekonuje mama 3-letniego Stasia, pani Ania.
6: Najbardziej lubię latę i dzięki temu, że odczuwam taką przyjemność przy piciu tej kawy, naprawdę jest mi dużo łatwiej i więcej energii odczuwam, kiedy mogę wrócić tutaj na oddział i znowu wrócić do tej rutyny, która tak naprawdę codziennie nam towarzyszy.
1: Projekt można wesprzeć na stronie naratunek.org.
7: Silny wiatr w Warszawie dziś przez cały dzień, powieje z zachodu, biometr mamy obojętny, a o poranku w stolicy dużo słońca, potem przyjdą chmury, ale dziś bez deszczu. 22 stopnie maksymalnie, teraz około 12, ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. 5 minut po godzinie 7 już mamy. Zapraszamy do 9. Oczywiście Kasia Kozimor, witam. Za chwilę Joe Cocker, Summer in the City. Teraz oto łami hands up.

Lato w mieście? No nie, nie, to nie jest dobry pomysł. Od czasu do czasu warto wybrać się gdzieś i odpocząć. Na kilka dni chociażby. No, to teraz będzie ranking najbardziej zatłoczonych plaż w Polsce. Ustka wygrała po raz pierwszy w tym zestawieniu. Oprócz tego ciasno jest jak zwykle we Władysławie.

0: Sławowie. Ciasno jest również między innymi w Łebie, no i ciasno jest w Świnoujściu, ale nie tylko, oczywiście gdańskie plaże też tutaj bardzo ładnie się prezentują, Jelitkowo i Brzeźno. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Desirel, Voyage, Voyage. No właśnie, można wybrać się gdzieś w zupełnie inne kierunki, mniej zatłoczone, dobrze sobie wszystko zaplanować, no i trzymać mocno kciuki za pogodę. A na tę trochę lepszą musimy jeszcze chwilkę poczekać. Po środzie znów będzie dużo cieplej. 14 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Można też się ruszać w zupełnie inny sposób, ale o tym zdążymy jeszcze opowiedzieć, bo nasza akcja Pokaż jak się ruszasz wciąż trwa. Finał dopiero w najbliższy piątek.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
6: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
7: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
6: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
7: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
8: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
9: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Piosenka księżycowa, teraz śpi, Warius Max. Nie, budzimy się do życia. Nowy tydzień przed nami, pełen atrakcji, mam nadzieję, i dobrych chwil z Radiem Plus i nie tylko. Za chwilę na naszej antenie Roy Orbison, Only the Lonely. Sprawdzimy też prognozę pogody na dzisiejszy dzień i co dzieje się wokół nas. Wiadomości też pojawią się na naszej antenie o 7.30, a teraz 25,5 minuty po 7 właśnie. Roy Orbison, Only the Lonely.

0: Only the Lonely to Roy Orbison w Radio Plus, a teraz czas na wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, ruch wahadłowy na Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. W Borkach między Kockiem a Radzyniem Podlaskim zderzyły się dwie osobówki, ranna jest jedna osoba. Na miejscu ruchem kieruje policja. Trzeba było ewakuować 10 tysięcy osób. W wiadomościach Francja i pożar w departamencie Pireneje Wschodnie. Ogień objął już 2000 hektarów. Ewakuacja dotyczy w sumie kilkunastu gmin. Służby ostrzegają, że przez upał, susze i silne wiatry pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia. Groźne pożary wybuchły też w dwóch departamentach na południu kraju. Z tego powodu dzisiejszy trzeci etap wyścigu Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Papież Leon XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Wczoraj witały go tłumy mieszkańców i turystów. Ojciec Święty zatrzymał się w Pałacu Apostolskim, wcześniej zamienionym przez papieża Franciszka na muzeum. Tym samym po ponad 13 latach pałac jest ponownie miejscem papieskich wakacji.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Są utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Jak podaje Metro Warszawskie, to z przyczyn technicznych. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Z ruchu wyłączonych jest pięć stacji: Wierzbna, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. ZTM uruchomił zastępcze linie autobusowe i tramwajowe. Warszawa na ostatniej prostej przed zakupem systemu antydronowego. Wniosek o dotację z programu ochrony ludności i obrony cywilnej został pozytywnie zaopiniowany przez MSWiA i Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Umowa czeka teraz tylko na podpis prezydenta Warszawy. Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: Ja mam nadzieję oczywiście, że nigdy do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie, natomiast powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, no musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych. Nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
2: Warszawski system antydronowy posłuży do wykrywania, identyfikacji i monitorowania aktywności bezzałogowców. Będzie kosztował w sumie 1 000 000 zł. O poranku słonecznie, potem pochmurno, ale bez opadów. 13 stopni teraz, maksymalnie będą 22. Z zachodu powieje silny wiatr, biometr jest obojętny, a ciśnienie umiarkowane wynosi 1012 hektopaskali.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Jest poranek, jest poniedziałek, jest dobry nastrój, mam nadzieję, po cudownym weekendzie, więc mnóstwo energii. I ta energia nas nie opuści, a za chwilę Izabela Trojanowska, wszystko czego dziś chce, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do dziewiątej.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Izabela Trajanowska w Radio Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. Poranny program Radia Plus to rano wstaje. Nie wiem, czy wiecie, ale Izabela Trajanowska świetnie łowi ryby. Jest wędkarką. No naprawdę, i to takiego z prawdziwego zdarzenia, bo ostatnio wygrała zawody wędkarskie Memoriała Mariana Łącza. To było w czerwcu, w połowie czerwca. Złowiła największą rybę i najwięcej ryb wagowo. Czyli tamte rybki, jak się zważyło, to się okazało, że wśród artystów po prostu wiedzie prym. No i ta taka ciekawostka. Podobno najgorsze było nauczyć się, jak się na baki łowi, znaczy układać na ten haczyk, ale potem to już jakoś poszło. I to niejednokrotnie bierze udział w tych zawodach, więc szacun. Abba za chwilę, Belewu, będzie też Savage Don't Cry Tonight za 18 minut. 8 to poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 6 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, która nastaje w poniedziałek 6 lipca. Mamy dla Was nagrody związane z latem, z urlopami, czyli ręczniki plażowe, bardzo ładne, kolorowe. Osobiście ostatnio przeglądałam, podziwiałam, dotykałam, są świetne, warto je mieć. Przydadzą się i na plażę, i na basen, i nad jezioro, i w góry czasem też się mogą przydać, i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie mi w SMS-ie 691-141-141, gdzie ten ręcznik ze sobą zabierzecie w najbliższym czasie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Przy okazji przypominam o naszej akcji. Rusz się, a właściwie pokaż, jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Finał już w najbliższy piątek. Dzisiaj zestaw do badmintona do zdobycia, a w najbliższy piątek nagroda główna, czyli przyjazd do Warszawy na trening ze mną na kortach tenisowych. Rakieta tenisowa już kupiona, już... Ja myślę, że dzisiaj uda nam się na Facebooka pokazać, na Facebooku to miejsce, gdzie będziemy trenować i tą rakietę i tak dalej, ale weźcie udział w tym konkursie, napiszcie nam, jak się ruszacie, to na stronie internetowej www.radioplus.pl, specjalny formularz zgłoszeniowy. Trzymam za Was kciuki, a teraz Marek Grechuta, będziesz moją panią.

0: Grychuta, będziesz moją panią. Za 3 minuty będzie godzina 8 poranny program Radio Plus. To rano staje, pokaż jak się ruszasz. To nasz konkurs, o którym przypominam.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Kijowie trwa akcja ratunkowa. W zmasowanym ataku zginęło co najmniej 11 osób. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy. To zapowiedź ministra obrony. Pojawią się w ponad 50 miejscach. Relikwie świętej Teresy od Dziesiątka Jezus przybyły do Polski. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie liczba ofiar po rosyjskim ostrzale Kijowa. Zginęło co najmniej 11 osób, a 46 zostało rannych. Wśród nich jest troje dzieci. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało w sumie 15 budynków mieszkalnych. Pod gruzami może być jeszcze wiele osób. Trwa akcja ratunkowa. Matka spała w korytarzu. Ja nie mogłam do niej się dodzwonić, żeby powiedzieć, że lecą rakiety. To było straszne. To już drugi atak w tym miesiącu, a my dopiero wymieniliśmy okna po ostatnim. To dramat. Boże, tu tyle dzieci. Jak długo jeszcze to będzie trwało? Mówi jedna z mieszkanek Kijowa, która czeka na wyciągnięcie swojej matki spod gruzów. W ukraińskiej stolicy ponownie ogłoszono alarm lotniczy. Wojsko informuje o dronach, które zmierzają do Kijowa, a to znacznie utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To bezpośrednia odpowiedź na doniesienia o tajnym oddaniu Ukrainie rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce produkcyjnej. Tę ostatnią kwestię już zdementował MON. Mateusz Gołębiewski.
1: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To może być nielegalna fotopułapka. W Łanach pod Wrocławiem zauważyli ją okoliczni mieszkańcy i poinformowali władze gminy Szarnica. Sprzęt rejestrujący został zainstalowany bez zgody zarządcy drogi. Zdaniem władz gminy urządzenie mogło rejestrować wizerunki osób oraz numery rejestracyjne pojazdów. Sprawę bada policja.
2: Na ten moment sprawa jest przez policjantów weryfikowana. Nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Jednak funkcjonariusze analizują zebrane informacje i sprawdzają, czy są podstawy do podjęcia dalszych czynności.
0: Mówi Marek Myśliwiec z policji we Wrocławiu. Urząd gminy Czernica ma informować na bieżąco o dalszych postępach w tej sprawie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Waży 130 kg i ma 1,5 metra wysokości. Tak zwany stuletni relikwiarz świętej Teresy od Dziesiątka Jezus rozpoczął peregrynację po Polsce. Do 10 sierpnia pojawi się w ponad 50 miejscach związanych ze zgromadzeniem karmelitów i karmelitanek bosych, do których należała święta Teresa.
4: To nie lada gratka, bo poza relikwiarzem świętej Teresy peregrynacji towarzyszą relikwie jej rodziców Zeli i Ludwika, pierwszych małżonków wyniesionych na ołtarze, mówi karmelitanka siostra Agnieszka Maria od Eucharystii.
5: Dosyć wyjątkowa sytuacja, gdzie w swoich relikwiach przychodzi do nas cała rodzina. Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie do spotkania ze świętą Teresą i z jej rodzicami. Fenomen świętej Teresy jest też taki, że ona po swojej śmierci zaczęła faktycznie robić ogromnie dużo cudów, udzielać ogromnie wielu łask bardzo różnym osobom.
4: Na liście peregrynacji jest ponad 50 miejsc. Pełna rozpiska dostępna jest na stronie relikwieteresy.pl.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
6: Pogoda. 1012 hektopaskali pokazują barometry w Warszawie. Ciśnienie jest umiarkowane. Aktualnie około 13 stopni maksymalnie. Synoptycy spodziewają się 22. Poranek ze słońcem, potem już raczej pochmurno, ale parasole mają się nie przydać. Z zachodu powieje silny wiatr.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, 3,5 minuty po godzinie 8. Kasia Koźmior, witam i zapraszam do godziny 9 w poniedziałek 6 lipca. Agadu, za chwilę Saragossa Band, teraz Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No właśnie, ja mam pytanie do Asi. Dzień dobry, witam serdecznie, Asiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Napisałaś, że ręcznik zabierzesz nad zalew w Domaniowie.
2: Tak.
1: Na kurs ciągnięcia narciarza.
2: Tak.
1: Wytłumacz, o co chodzi.
2: Można uzyskać takie uprawnienia, jeżeli ma się już kurs motorowodny, że można ciągnąć kogoś za sobą.
1: A to teraz rozumiem. Jak ja bym chciała na tych nartach,
2: to
1: jak zrobisz ten kurs, to mnie pociągniesz ewentualnie,
2: dokładnie
1: tak?
2: Dokładnie tak.
1: I wtedy można będziesz miała papier na to, a ja będę bezpieczna.
2: Tak. Tak, jeszcze są statki powietrzne do ciągnięcia, ale to nie to.
1: To widzę, że masz szerokie plany. No dobrze.
2: Tak, że przynajmniej wesoło będzie czym pomachać z odległości. Trzeba uważać na narciarza, żeby mnie nie wyprzedził.
1: A tak, to bardzo ważne jest jednak, zdecydowanie. No dobra, słuchaj, rozumiem, że woda to swój żywioł.
2: Bardzo lubię. Mhm.
1: No dobrze,
2: bardzo
1: ale to
2: lubię.
1: Motorówką tam umiesz śmigać, tak? Masz te patenty?
2: Motorówką,
1: no.
2: Tak, że
1: a czasem
2: ja
1: się zamieniasz...
2: moja rodzina.
1: Lubicie. A czasem się zamierzasz, zamieniasz w narciarza?
2: Nie, niestety tego nie umiem, bo to nie jest takie proste, jak wygląda z brzegu.
1: Czyli jednak wolisz tam ciągnąć niż odwrotnie. Dobrze, super.
2: Tak.
1: Słuchaj, ręcznik jest przepiękny, będzie ci pasował na pewno do uśmiechu i w ogóle, także pakujemy, wysyłamy. Kiedy ten kurs?
2: W przyszłym tygodniu.
1: O proszę, no to super, bo i pogoda
2: także
1: się
2: już
1: poprawić.
2: Szybciutko, tak,
1: tak jest.
2: Dziękuję pięknie.
1: Fajnych wakacji życzę, do usłyszenia, fantastycznych chwil na wodzie i w wodzie, 13 minut po 8, za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi Motor Talking, Atlantis is calling us for love.
0: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marian?
10: Mm?
9: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, lubię, Barbara.
9: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundary!
11: Kto?
12: Wundary!
13: Wundary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.

Poranny program Radia Plus, który nastaje 24,5 minuty po godzinie 8. Już za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pojawi się między innymi Elton John, I'm Still Standing. Dlaczego sporty rakietowe? Powiem w skrócie. Badania mówią, że tenis może przedłużyć życie nawet o 10 lat. To właśnie sporty rakietowe, także badminton, padel, squash mają ogromny wpływ na długość życia i zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Bo po pierwsze się ruszamy, to jest wysiłek cardio, czyli raz przyspieszamy, potem zwalniamy. A po drugie, oprócz mięśni pracuje także głowa, redukcja stresu i tak dalej. Chociaż na korcie bywają emocje bardzo, bardzo gorące i ten stres może wzrosnąć, to potem jednak po wysiłku opada. Dużo radochy. Przypominamy dzisiaj do zdobycia zestaw do badmintona i jeszcze w ciągu dnia, w piątek wielki finał naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz. Teraz Elton John, I'm Still Standing w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
12: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dodatkowi amerykańscy żołnierze w ciągu 3 miesięcy przyjadą do Polski. Do takich informacji dotarł dziennik Gazeta Prawna. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w najbliższych miesiącach. W wiadomościach łódzkie CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę tytoniu. Zabezpieczono linię technologiczną i blisko 8 ton surowca. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 10 milionów złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano 3 osoby, grozi im 7 lat więzienia. W Hiszpanii początek drugiej fali upałów. Temperatura w najbliższych dniach może dochodzić do 44 stopni Celsjusza. Już teraz na północy kraju strażacy walczą z pożarami, które niszczą tysiące hektarów terenów. Wieczorem poznamy kolejnego ćwierćfinalistę mundialu. O 21:00 dojdzie do pojedynku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się pojedynek dwóch generacji. Po jednej stronie Lamine Yamal, po drugiej Cristiano Ronaldo.
13: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Kierowcy nie mogą już przejechać przez Rondo de Gaulle. Tramwajarze od dziś naprawiają przejazdy przez tory. Wyznaczone zostały tymczasowe zawrotki. Część linii autobusowych kursuje objazdem. Ponownie kierowcy przejadą przez tory na Rondzie de Gaulle dopiero w niedzielę około 23:30. Prokuratura apeluje do świadków o informacje w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, prosi więc świadków o pomoc, mówi prokurator Piotr Skiba.
14: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego, o zgłaszanie się z tym do prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów.
13: Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Maksymalnie 22 stopnie, teraz około 15. O poranku słonecznie, potem pochmurno, bez opadów. Ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali, wiatr silnie powieje z zachodu. Biometr obojętny.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku za 27 minut będzie godzina 9. Mamy dla Was kolejne przeboje z nutą na slagi już za chwilę. Michael Jackson, Black or White, teraz Perfect i nie płaczewka.

0: Black or White, Michael Jackson na antenie Radia Puls, 18 minut, godzina 9. Właśnie czytam, że istnieje coś takiego jak syndrom niedzielnego niepokoju, który zabiera nam 2,5 godziny z weekendu. Znaczy nie, no nie zabiera, no niektórym zabiera, tym, którzy mają stresującą pracę i się po prostu już po południu w niedzielę denerwują, że do tej pracy w poniedziałek trzeba wrócić. Mam nadzieję, że nie macie takich dylematów, że kochacie swoją pracę, a jeżeli nawet nie kochacie, to już się tak do niej przyzwyczailiście, że zero stresu, o, i że niedzielny niepokój was nie dopada i do późnych godzin wieczornych po prostu cieszycie się relaksem. A teraz, no cóż poradzić, poniedziałek w pełni, pora zabrać się do pracy. Za chwilę Taylor Dane, Tell It To My Heart, będzie też spotkanie z czerwonymi gitarami. Ciągle pada, no nie tak ciągle, bez przesad.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
16: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
17: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

Ciągle pada czerwone gitary na antenie Radia Plus. Gdyby księżna Kate wzięła udział w naszym konkursie Pokaż jak się ruszasz, to napisałaby, że biega, uprawia jogę, inne formy aktywności pomagają jej utrzymać świetną kondycję. No i jeszcze dieta. No dieta to nie jest składową ruszania się, ale z drugiej strony bez diety, czyli prawidłowego odżywiania, nie ma ruszania się efektywnego. O, w ten sposób. Są dwie rzeczy, których księżna Kate nie jada. Pierwsza to nabiał. No z jakichś tam powodów nabiał jej nie służy, no to wiadomo, ale owoce morza absolutnie skreślone z menu wszystkich członków brytyjskiej rodziny królewskiej, to podczas oficjalnych wydarzeń, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa żywności, no bo z owocami morza różnie bywa, muszą być świeżutkie, prosto z wody, bo inaczej mogą być kłopoty. Men at Work za chwilę Down Under, czyli ruszamy na antypody do Australii, no tam to chyba surfing to podstawa, jeśli chodzi o ruszanie się, chociaż nie tylko. Za 5,5 minuty będzie godzina 9, weźcie udział w naszym konkursie, zapraszam Was i zachęcam do tego, bo warto. Na naszej stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, pojawiam się jutro po godzinie 6 na antenie Radia Plus. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Są wstępne przyczyny dramatycznego wypadku autobusu w Warszawie. 6 osób zostało rannych. Trwa szacowanie strat po ostatnich nawałnicach. W Świętokrzyskiem wichury zerwały dachy. Francja walczy z pożarami. Ogień objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Awaria układu kierowniczego to wstępna przyczyna poważnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka aut i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Policja bada wszystkie okoliczności tego wypadku. Służby pracowały na miejscu do późnych godzin nocnych. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego, o tym mówi nadzór ruchu i sam kierowca. Te wersje będą weryfikować teraz eksperci. Mężczyzna był trzeźwy, test pod kątem narkotyków również pokazał wynik negatywny. Autobus staranował kilka samochodów i wylądował w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób, a 2, w tym jedna nieletnia, trafiły do szpitala.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. 100 tysięcy złotych, na tyle nieoficjalnie szacuje się koszt odbudowy dachu w jednym z gospodarstw w świętokrzyskim Poniku. W gminie Staszów wciąż trwa liczenie strat po ostatnich nawałnicach. Dziś poszkodowaną rodzinę ma odwiedzić wojewoda. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk, która rozmawiała z mieszkańcami.
3: U nas jest zerwany dach, u męża brata zerwany dach, tak samo cały zalany. Tu u sąsiada silos ze zbożem też zalanym i kilkanaście ton zboża mieli. U sąsiada dalej też zerwana jakaś szopa. To była siła, nie?
1: Wizyta wojewody ma przede wszystkim przyspieszyć procedury i uruchomić pilne rządowe zasiłki na odbudowę zniszczonych budynków. Ogromny pożar we Francji objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Strażacy walczą z ogniem w departamencie Pireneje Wschodnie. Łącznie trzeba było ewakuować 10 tysięcy osób. Pożar błyskawicznie się rozprzestrzenia, to przez upały, susze i silny wiatr. Dzisiejszy trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Dzieci, nastolatki czy seniorzy? W tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się każdy, zarówno w mieście, jak i na szlaku.
4: Jest to pewnego rodzaju codziennością. Przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na deptaku jest tłum ludzi. Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej. I podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.
1: Mówi Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Komendy i apeluje do rodziców, by byli bardzo uważni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi druhowie z ochotniczych straży pożarnych są często kolejnym pokoleniem w OSP. Uczą się tu zasad pierwszej pomocy, szkolą z technik gaszenia pożarów, ale też zdobywają medale podczas zawodów strażackich. Rozmawiała z nimi Elżbieta Piotrowska.
5: Jesteście od najmłodszych lat w straży.
6: Byłam zapisana, jak miałam około 5-6 lat.
5: A ty?
7: Ja 4 jeszcze oglądałam, jak ćwiczą, a później dołączyłam.
8: Jak w wieku 6-7 lat.
9: Dołączyłem w wieku 10 lat.
6: Mój tata jest strażakiem ochotnikiem, Anna Pelska, i mam 17 lat. Mama też była w tej drużynie kobiecej. Uczestniczyła w zawodach i mnie to po prostu tak skłoniło do tego, żeby dołączyć.
5: Czego się uczą?
10: Podstaw pożarnictwa. Piotr Jabłoński, OSP Stare Złotno. Moim celem jest przygotowanie tych druhów jako przyszłych strażaków naszej jednostki bądź Państwowej Straży Pożarnej.
1: Tylko w Łódzkiem działa około 800 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. John Lennon zacznie, a w kolejce czeka już Cher, Gloria Estefan i Rod Stewart.

0: Baby Jane i Rod Stewart w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9 teraz. Trwa Wimbledon. Jeśli chodzi o polską reprezentację, to mamy już tylko jedną przedstawicielkę. Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskowa awansowały do 1/8 finału gry podwójnej, więc w deblu jeszcze zobaczymy Polkę, ale my w Radiu Plus też gramy i zachęcamy Was do tego, abyście pokazali nam, jak się ruszacie, abyście pokazali nam Wasz ulubiony sport, taki, który sami trenujecie. Radioplus.pl jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Tam poprosimy o zdjęcie i opis. A do zdobycia w finale, bo to już w ten piątek, do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 zł za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

Gloria Gaynor w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A jeśli chodzi o lato, to wakacje i wakacyjne plany Polaków. Z badania Polacy na wakacjach 2026 przeprowadzonego na zlecenie Allianz Partners wynika, że ten wakacyjny wyjazd planuje 76% ankietowanych. I najczęściej tutaj Polacy wybieramy podróż kraju i taki wariant wskazuje 58% z tych, którzy deklarują podróż, a wśród zagranicznych kierunków najczęściej pojawia się Grecja, a także Włochy, Hiszpania i Chorwacja oraz Turcja. A jeśli wybieramy Polskę, to bardzo często wybieramy także i morze, a woda wyciąga, więc stajemy się także głodni, więc pytam dzisiaj, co zabieramy na plażę? Z dzieciństwa pamiętam kolonijne kanapki z ogórkiem, takim świeżym, do tego trochę piasku się też znalazło, a dziś pytam o ten najlepszy zestaw jedzenia nad wodę, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Black i Wonderful Life, teraz w Radiu Plus.

0: Rocky Sharp i Shout w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi takie tango i budka suflera.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: I Wanna Be With You, Baby i Fun Factory w Radiu Plus na koniec 9:10. Za 3 minuty, za chwilę wiadomości w Radiu Plus studio pojawi się Marcin Bartnik.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Na początek kolejny duży atak Rosji na Ukrainę. Tymczasem jutro w Ankarze rusza szczyt NATO. Młody gospodarz stratowany przez stado byków w Wielkopolsce. Jest 10. Marcin Bartnik. Ponad 350 dronów i 68 rakiet zaatakowało w ostatnich godzinach Ukrainę. Obrońcom nie udało się zestrzelić żadnego z 23 pocisków balistycznych. Rakiety znów uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Dotychczas wiadomo o 14 ofiarach. W samym Kijowie zginęło 11 osób, około 60 jest rannych. Tak nocny atak opisuje jeden z poszkodowanych mieszkańców. Mam pokaleczone odłamki nogi. Na początku tego nie poczułem, ale potem zobaczyłem, że leci krew. Musiałem wyciągnąć ranną żonę z mieszkania. Sam dotarłem na drugie piętro. Tam pomogli mi wyciągnąć ją w stronę drzwi. W ten sam sposób uratowaliśmy mojego syna. Na miejscu uderzeń w Kijowie pracuje ponad 400 policjantów i ratowników. Jutro w stolicy Ukrainy znów ogłoszono dzień żałoby. Tymczasem jutro w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Celem będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, zapowiada wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
2: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
3: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
2: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
4: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
2: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
1: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad 2 latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tak zwanych mieszkaniówek. Działały one na terenie 3 województw. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu 2 lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
1: Zarzuty usłyszało 5 osób, 2 główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. To 41-letni właściciel kilku agencji i 38-letni dostawca narkotyków. Dramatyczne chwile w jednym z gospodarstw w Wielkopolsce. Trwa wyjaśnianie przyczyn wczorajszego wypadku w gminie Mikstat. 34-latek podczas prac w zagrodzie został zaatakowany i stratowany przez stado 6 byków.
6: Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni 7, bezpośrednio zagrażające jego życiu.
1: Powiedziała nam Magdalena Handziuk z Komendy Policji w Ostrzeszowie. Do zdarzenia doszło na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego. Trwa śledztwo w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Holandia będzie dziś rywalem polskich koszykarzy. To ostatnia kolejka eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw, a w piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Po tym meczu trener kadry Igor Milić mówił w szatni do swoich zawodników.
7: Tu zrobiliśmy co trzeba, fizycznością, okej, wszystko jest okej. Teraz głowę całkowicie zapominamy ten mecz, mamy Holandię.
1: Początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauron Arenie Kraków o 18:00.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Take on me i Aha. Na początek tej godziny.

0: Tiamo i Umberto Tozzi w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 10. Teraz na zegarze włoska muzyka. Przenieśliśmy się do ciepłego bardzo miejsca, ale jeśli właśnie o Włochy chodzi, to gdzieś też kojarzą nam się filmy mafijne. Filmy mafijne zaprowadziły mnie dzisiaj do takiego tytułu jak Tulsa King, w której to Sylvester Stallone gra jedną z głównych ról. Pierwszy sezon bardzo dobry, w drugim w połowie odpadłam, ale być może są też fani tutaj Sylwestra Stallone i oglądają wszystkie. I natomiast Sylwester Stallone, znany nam przede wszystkim jako Rocky Balboa i John Rambo, kończy dziś 80 lat. 80 urodziny i nie zwalnia tempa. Właśnie pracuje nad gangsterskim serialem razem z Quentinem Tarantino, więc trzeba tego wypatrywać. A dla pana Sylwestra kolejnych 80.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Tygodniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar. Tak.

Abba i Waterloo w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a my zostajemy w Szwecji. Na Gotlandii lokalne władze zachęcają turystów do zastępowania prysznica kąpielą w Bałtyku. A wszystko dlatego, że brakuje wody, a w wakacje sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bowiem pojawiają się turyści i zużycie wody wzrasta. Dlatego na przykład w punktach informacji turystycznej, coraz a także w części hoteli, można znaleźć już takie specjalne mydło przeznaczone do kąpieli w słonej wodzie. Zawiera on olej kokosowy, miód i według władz jest przyjazny dla środowiska, więc kąpiel w Bałtyku. I w ramach promocji na plaży nawet zorganizowano pokaz, podczas którego prezentowano, jak w praktyce zastąpić tradycyjny prysznic kąpielą w morzu. A gdy już się tak wszyscy popływamy i do tego jeszcze się umyjemy, to wychodzimy na brzeg i jesteśmy bardzo głodni. I co najlepiej smakuje nad wodą? O to dzisiaj pytam, a do oddania mam ręcznik Radia Plus, ręcznik plażowy. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana już teraz.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody.
5: Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Po wczorajszym dramatycznym wypadku autobusu koło Dworca Zachodniego w Warszawie kierowca będzie dziś zeznawać w prokuraturze. Rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. Za chwilę komentarz szefa MSZ-u. 10-piętrowa koparka z Bełchatowa trafi na żyletki. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Dziś po południu przesłuchanie kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, który miał wczoraj poważny wypadek w Warszawie. Przypomnijmy, na rondzie Zesłańców Syberyjskich pojazd uderzył najpierw w tramwaj, następnie zderzył się z 14 samochodami i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Nowe informacje w tej sprawie przynosi do studia Krzysztof Płowecki.
2: Jak się dowiedziałem, przesłuchanie kierowcy autobusu zaplanowano dzisiaj między godziną 13 a 14. Tuż po wypadku mężczyzna tłumaczył, że zawiódł układ kierowniczy i hamulce. Policja wstępnie potwierdziła, że pojazd mógł mieć problemy techniczne. Eksperci dodają, że wytracenie prędkości wielotonowego pojazdu jest bardzo trudne. Wiadomo, że 58-latek był trzeźwy, a badanie na obecność środków odurzających również dało wynik negatywny. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zderzenie autobusu z tramwajem i samochodami, co poprzedziło zjazd do przejścia podziemnego. Akcja usuwania pojazdu trwała niemal całą noc.
1: To był Krzysztof Płowecki, do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Po oskarżeniach ze strony opozycji rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. O ujawnieniu tych informacji zdecydował minister obrony po konsultacji z premierem. To bezpośrednia odpowiedź na zarzuty dotyczące oddania Kijowowi rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce w amerykańskich fabrykach. Ostatnią kwestię już zdementował MON. O to, jak opublikowanie szczegółów donacji wpłynie na relacje na linii Warszawa-Kijów, był pytany minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Powinno wpłynąć bardzo dobrze na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo Ukrainie pomogliśmy. Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd.
1: Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że rząd PiS-u dokonał 44 donacji sprzętu dla Ukrainy, a obecny rząd 5. Prawie 8 tysięcy paczek nielegalnych papierosów zatrzymanych w Koroszczynie. Kontrabanda była ukryta w podwójnej podłodze naczepy pojazdu ciężarowego, mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
4: Samochód ciężarowy jeżdżał z Białorusi do Polski. Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina, który był wykorzystywany podczas tych czynności. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych.
1: Polski kierowca przyznał się do próby przemytu, jednocześnie odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Papierosy oraz ciągnik siodłowy z naczepą zostały zabezpieczone jako dowody w postępowaniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest wyższa niż 10-piętrowy wieżowiec i waży tyle co 4000 samochodów osobowych. Teraz zostanie rozebrana na części. W kopalni Bełchatów ruszył demontaż ogromnej koparki, która służyła tam przez blisko 50 lat. Rafał Różycki.
5: Gigantyczna koparka odeszła na zasłużoną emeryturę jesienią ubiegłego roku. Nie jest już potrzebna, bo spada wydobycie węgla.
6: Likwidacja będzie realizowana w dwóch etapach.
5: Mówi Joanna Blewąska-Kołodziejczak z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
6: W pierwszym zostanie wykonany demontaż elementów możliwych do wykorzystania w innych pracujących koparkach. W drugim etapie przeprowadzony zostanie całkowity demontaż konstrukcji koparki.
5: Prace rozbiórkowe potrwają co najmniej pół roku.
1: W bełchatowskiej kopalni wciąż pracuje 12 innych olbrzymich koparek. Węgla brunatnego wystarczy tam do drugiej połowy następnej dekady.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cry Just a Little Bit i Shakin' Stevens. Na początek tej godziny.

0: To Zidrak i Rzeka Marzeń w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Jeśli Wam marzy się na przykład ręcznik Radia Plus nad rzeką rozłożony, to bardzo proszę napisać. 5 minut jeszcze czekam na wiadomości od Was, a pytam o to, co najlepiej smakuje nad wodą. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
2: Po reklamie.

0: To the Moon and Back i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 29 minut do 12 i wybieramy się teraz na plażę. Jeśli wybieramy się na plażę, to najlepiej zabrać ze sobą, no i o tym nam już opowie Joanna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na plaży najlepiej smakuje, nad wodą właściwie najlepiej smakuje według ciebie kukurydza i gofry samorobne, a do tego kanapki i ogórek małosolny od babci, czyli powiało wspomnieniami trochę.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Te gofry to też babcia robiła, czy to już sama?
1: Nie, to przepis akurat mojej szwagierki, bardzo pyszne gofry robi, pozdrawiam serdecznie.
0: Czyli to do dzisiaj trwa taka tradycja, że kukurydza gotowana i gofry nad morzem?
1: Tak, znaczy, jak najbardziej.
0: Pięknie.
1: Na plaży tak się zgłodnieje, jak się wychodzi z wody, to wszystko smakuje.
0: To prawda, to wszystko smakuje zupełnie inaczej. Ale gdzieś jest coś takiego, że właśnie do dzieciństwa się wtedy wraca i nawet ten piasek trochę nam nie przeszkadza zupełnie, gdy on się pojawia. Prezent mam dla ciebie. Czy nad wodą już w tym roku byłaś, czy dopiero jakieś plany?
1: Byłam, jak właśnie była ta fala upałów, ale mąż dzisiaj zaczyna urlop, więc jemu dedykuję ten ręcznik, żeby się troszkę uśmiechnął. Może pogoda się jeszcze poprawi.
0: Trzymamy kciuki, żeby tam, gdzie się uda odpoczywać, żeby ta pogoda i słońce było odpowiednie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak, serdecznie pozdrawiam mojego męża Adama, który zaczyna urlop. Teraz spędzę go ze córeczką Zuzią i mam nadzieję, że ręcznik mu się dzisiaj przyda.
0: Tylko żeby nie deszcz go nie złapał i żebym nie musiał się wydzierać.
1: Oczywiście.
0: Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Whitney Houston i I Will Always Love You. Teraz w Radio Plus. And,

0: co ty tutaj robisz i elektryczne gitary w Radiu Plus Lato z notą nostalgii na zegarze 17 minut do 12, a co ja tutaj robię? Ja zachęcam was do tego, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie i opisali swoją sportową pasję. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. W związku z trwającym Wimbledonem my pytamy was, jaka jest wasza ulubiona forma aktywności fizycznej. Czekamy też na zdjęcia, a do zdobycia nagroda główna już w piątek. Do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego rakieta i kieszonkowe na to, żeby do Warszawy przyjechać. Termin uzgodnicie już z Kasią, a my będziemy wam towarzyszyć na tej lekcji tenisa. Także jeżeli macie ochotę, dołączcie do nas radioplus.pl. Jeszcze dzisiaj do zdobycia w ramach tej akcji zestaw do badmintona, więc jest też okazja do tego, żeby poćwiczyć i poruszać się z paletką w ręku, a potem będzie można ją zastąpić rakietą na przykład. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do 12 jeszcze m.in. Lionel Richie, Say You Say Me, a także Bonnie M.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Wypadek międzynarodowego autobusu na Litwie. Wśród poszkodowanych mogą być Polacy. Odwołane loty na Sycylię po erupcji Etny. Obowiązuje najwyższy poziom alertu lotniczego. W Polsce żyje tylko 40 par rybołowów. Zajrzymy do gniazda w Nidzicy. Jest 12. Marcin Bartnik. Wypadek międzynarodowego autobusu na trasie Warszawa-Tallin. Możliwe, że wśród rannych są Polacy. Na razie wiadomo, że z powodu złych warunków atmosferycznych pojazd zjechał nad ranem do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Ranni, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkoszkowykach. W autokarze było 20 pasażerów z Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Podejrzany miał opinię spokojnego człowieka. Motywem zbrodni był narastający konflikt małżeński. To ustalenia Radia Plus po zabójstwie 64-latki w podkieleckim Borkowie. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym areszcie dla męża kobiety. Konflikt w rodzinie narastał po przejściu podejrzanego na emeryturę. 65-latek miał żalić się córce na kłótnie i spory z żoną, nie miał jednak założonej niebieskiej karty. W czasie jednej z kolejnych awantur mężczyzna uderzył w głowę kobietę narzędziem kuchennym i uciekł. Przez dwa dni błąkał się po okolicznych polach.
2: W dniu wczorajszym prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa żony, a następnie po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
1: Mówił Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. 65-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Jak zeznał śledczym, po zabójstwie żony chciał targnąć się na życie. Duże kłopoty pasażerów z Warszawy, Katowic czy Krakowa, którzy zamierzali spędzić wakacje na Sycylii. Erupcja wulkanu Etna spowodowała odwołanie lub przekierowanie 154 rejsów w Katanii, stolicy regionu. Z powodu ogromnej chmury popiołów włoskie służby wprowadziły czerwony, najwyższy alert lotniczy. Etna jest niespokojna od kilku dni, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. NIK w raporcie zarzuca urzędnikom ignorowanie sygnałów o niszczających zabytkach. Według raportu Izby urzędnicy mieli nie reagować na ponad 70 zgłoszeń, jakie miały wpłynąć do urzędu w latach 2020-2025.
3: Zgłoszenia dotyczące stanu technicznego zabytków nie pozostawały bez rozpatrzenia. Urząd podkreśla, że przepisy nie określały jednoznacznie sposobu postępowania z takimi zgłoszeniami. Po kontroli Najwyższej Izby Kontroli wdrożono nowe procedury, które ujednolicą sposób ich rejestrowania i rozpatrywania oraz zwiększą przejrzystość działania urzędu.
1: Tłumaczył Bartłomiej Skargo, rzecznik Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie w urzędzie wprowadzono odpowiednie procedury, a także zwiększona została przejrzystość działań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zaglądamy do gniazda rybołowów w Nidzicy. Najmłodsze i najsłabsze z trzech piskląt nie przeżyło. Filipek, jak nazwali go internauci, nie miał szans w walce o pokarm ze starszym rodzeństwem, którego całkowicie zdominowało. Nie pomogło nawet dorzucanie ryb do gniazda przez ornitologów.
4: Takie sytuacje, choć oczywiście smutne, nie należą do rzadkości w świecie dzikich ptaków. W naturze o przeżyciu często decydują siła, kondycja i dostęp do pokarmu. Na szczęście mamy też bardzo dobre wiadomości. Dwa pozostałe młode rozwijają się znakomicie. Jeśli kolejne tygodnie będą równie pomyślne, już niedługo rozpoczną pierwsze treningi skrzydeł, a następnie opuszczą gniazdo.
1: Mówił Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie. Rybołowy są bardzo rzadkimi ptakami w Polsce. Żyje ich zaledwie około 40 par. Najwięcej na Mazurach i w północno-zachodniej Polsce.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. 6 osób zostało poszkodowanych w wypadku autobusu linii 186 w Warszawie. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus najpierw miał zderzyć się z tramwajem, a następnie odjechać w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, uszkadzając po drodze kilka samochodów i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut, mówi Robert Dziubak ze Stołecznej Straży Pożarnej.
6: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej, koło dworca zachodniego.
5: Testy wykazały, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Ratusz chce stworzyć nową mapę hałasu. Ruszają przygotowania. Miasto ogłosiło przetarg. Urzędnicy chcą dowiedzieć się, jak wygląda poziom hałasu w różnych częściach stolicy. Strategiczna mapa hałasu ma być najważniejszym dokumentem na temat poziomu hałasu w mieście. Chodzi o dźwięki generowane przez ruch drogowy, kolejowy i tramwajowy, transport lotniczy oraz zakłady przemysłowe. Dzięki zebranym danym miasto będzie mogło ocenić klimat akustyczny Warszawy. Dziś pochmurno, choć bez opadów, maksymalnie 22 stopnie na termometrach w stolicy, ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, wiatr mocno powieje z zachodu, biometr jest obojętny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, w poniedziałek, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy. Zaczynamy utworem, który w roku 1986 podbił europejskie listy przebojów. To grupa Status Quo i ich wersja hitu In the Army Now, braci Boland.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje autor wielu niepowtarzalnych polskich hitów, Jacek Cygan, do którego się dodzwoniliśmy. Halo, halo, halo, dzień dobry, dzień drogi dobry. Jubilacie.
2: Dzień dobry, bonjour.
1: To uwaga, zaśpiewamy ci coś. 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Drogi Jacku, wszystkiego najlepszego przyjmij od nas, od całej redakcji, a także od naszych słuchaczy, którzy uwielbiają.
2: Dziękuję.
1: Jak spędzasz ten piękny dzień?
2: Słuchaj, ja jestem na południu Francji i jak to się mówi, sprawdzam, czy szlagwort czas na zwrócie pogody jest prawdziwy.
1: A wiesz, że wybraliśmy utwór właśnie ten, żeby za jakiś czas spuentować naszą rozmowę?
2: Tak czułem, sprawdzam to. No i na razie pozytywnie, wyobraź sobie i wyobraźcie sobie państwo, mówię do słuchaczy. Działa.
1: Dwa lata temu twoje urodziny odbyły się na festiwalu w Opolu. Pamiętasz jeszcze, sięgasz pamięcią do tego koncertu?
2: Rok temu, przepraszam. Ale słuchaj, no, szczęśliwi czasu nie liczą.
1: I czas nas uczy też dat i tak, nie tylko pogody.
2: Tak. Pamiętam oczywiście, było to jedno z najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu. I do dzisiaj ludzie mi o tym mówią i to jest najlepsza nagroda.
1: No i często telewizja powtarza ten koncert, bardzo często emituje. Tak. On za każdym razem ma bardzo dobrą oglądalność. Ludzie kochają piosenki, do których ty teksty napisałeś.
2: No, kochają piosenki, które napisałem ze wspaniałymi kompozytorami, które wykonywali cudowni moi wykonawcy, artyści, których też kocham. O, tak bym to spuentował.
1: Jacku, to raz jeszcze przyjmij od nas życzenia wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, no i czas nas uczy pogody.
2: Dziękuję i bądźcie też zdrowi i szczęśliwi.
3: Pozdrawiam
2: serdecznie. Dziękuję za pamięć.
3: Do usłyszenia.
2: Dziękuję.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: była grupa Classics Nouveau, jeden z najpopularniejszych zespołów muzyki New Romantic. Sławę zdobyła m.in. formacja tym utworem Never Never Comes. Zespół był popularny w swojej ojczyźnie Wielkiej Brytanii, ale to w Polsce miał najliczniejsze grono fanów, którzy z przyjemnością chodzili na koncerty, bo formacja z Salem Solo na czele często odwiedzała w latach 80. nasz kraj.
1: No to teraz pora na piosenkę spoza listy, prawda, która na specjalną okazję, że tak powiem.
0: Dokładnie, sięgamy po płytę z przebojami muzyki francuskiej z lat 80. ubiegłego wieku i tam formacja Bandolero. To zespół, który stworzyli dwaj bracia, Carlos i José Pérez, a także Gilmerne Burzac. Muzycy już pierwszym swoim singlem, piosenką Paris Latino, zasłynęli. To był rok 1983. Piosenka stała się kultowym hitem za sprawą świetnego połączenia synth-popu, muzyki funky, a także elementów latino. To jeden z najbardziej klasycznych hitów tanecznych dekady lat 80. ubiegłego wieku, ale piosenka ma też swoją taką nową historię. W latach 2000. wykonawcy startujący w jednym z najpopularniejszych francuskich talent show Star Academy nagrali nową wersję tego utworu i piosenka zyskała kolejne grono młodych fanów. Do dziś Paris Latino to taki utwór, jeżeli gra się muzykę z lat 80. taneczną, to warto zagrać ten utwór. Bandolero, Paris Latino na antenie Radia Plus.

0: Don't Cry For Me Argentina to była Madonna. Fantastyczne wykonanie. Wielu krytyków, wielu też fanów zastanawiała się, czy Madonna, kiedy ogłoszono, że będzie grała rolę Ewity Perón, o, dokładnie tak, czy ona podoła temu, że dobrze zaśpiewa te piosenki z musicalu Don't Cry For Me Argentina. Zaśpiewała fantastycznie. Teraz zaglądamy ponownie do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje wokalista i gitarzysta zespołu Kombi, znany też z zespołu Skywalker, a także formacji ONA, Grzegorz Skawiński.
1: No to wszystkiego najlepszego życzymy, wyjątkowo uzdolniony artysta. Dokładnie. Na gitarze
0: próbowaliśmy się dodzwonić, ale chyba cały czas ma zajęty numer, wszyscy dzwonią, składają życzenia.
1: To my też
0: składamy życzenia. Kombi, nie ma zysku, wszystkiego najlepszego, drogi Grzegorzu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Po reklamie.

0: Tina Turner i I Don't Wanna Lose You. Takie taneczne utwory już dziś po godzinie 20. Przypominam, że w wakacje, lato z nutą nostalgii. Przeboje zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22. W piątki, w soboty tradycyjnie nasza prywatka od 20 do północy.
1: Tak jest, a teraz zaglądamy jeszcze do muzycznego kalendarza. 6 lipca właśnie 71 roku zmarł Louis Armstrong.
0: Jeden z najwybitniejszych muzyków jazzowych, świetny trębacz, ale też wokalista. No człowiek, bez którego nie byłoby muzyki jazzowej, ale też przebojów takich bardziej w stylu pop. I takim utworem kończymy dzisiejszą audycję. Nie moglibyśmy piękniej skończyć. Ja uwielbiam ten utwór. What a Wonderful World i Louis Armstrong na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną usłyszą się Państwo dziś o 20, a w tym składzie jutro tuż po godzinie 12.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Tet na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Premier apeluje w sprawie bezpieczeństwa Polski.
2: Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta. Nie igrajcie z ogniem.
1: Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem. Stołeczne MZA zabiera głos po dramatycznym wypadku. Po 20 latach Światowy Zjazd Kaszubów wróci do Gdyni. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponawiam apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, nie igrajcie z ogniem. Tak premier skomentował burzę wokół przekazania pocisków Patriot Ukrainie. Donald Tusk zaznaczył, że pomoc dla Kijowa była dotąd przedmiotem narodowego i politycznego konsensusu.
2: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
1: Przypomnijmy, opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczyć można rosyjskie rakiety Iskander. W związku z tym rząd postanowił odtajnić wszystkie donacje dla Kijowa w latach 2022-2026.
2: Bardzo tego pilnujemy, aby nasze donacje dla Ukrainy, nasza pomoc militarna nie narażała na szwank naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk.
1: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy o produkcji nowych pocisków Barakuda do F-16 czy F-35 w Bydgoszczy. Dodajmy, minister obrony poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce. Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem. Awaria pedału gazu to także spekulacja. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają niepotwierdzone teorie dotyczące wczorajszego wypadku w stolicy. Przypomnijmy, wieczorem na rondzie zesłańców syberyjskich miejski Solaris najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził 7 samochodów i ostatecznie zatrzymał się w przejściu podziemnym. 6 osób zostało poszkodowanych, 2, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala. Kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem środków odurzających. Nawet 200 tysięcy złotych na odbudowę domu i 100 tysięcy na budynki gospodarcze. Wojewoda świętokrzyski Józef Brych zapowiada wsparcie dla poszkodowanych w ostatnich nawałnicach.
3: Do tej pory odnotowaliśmy 7 zniszczeń budynków na terenie 5 samorządów i 31 budynków gospodarczych.
1: Poszkodowani mogą liczyć na natychmiastowe 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. To jednak nie wszystko, dodaje wojewoda.
3: Dysponujemy taką kwotą do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy złotych w przypadku budynków gospodarczych. Będzie komisja, która będzie oceniała te straty, te szkody.
1: Wnioski o zapomogi mieszkańcy mogą już składać do swoich urzędów gmin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przemarsze ze 100-metrową flagą i koncerty podczas Światowego Zjazdu Kaszubów. Po 20 latach Gdynia znów będzie gospodarzem wydarzenia. 11 lipca ulicami miasta przejdzie barwny korowód, a na uczestników będą czekać liczne atrakcje, w tym koncerty, jarmark regionalny czy turnieje. Tegoroczna 27. edycja zjazdu ma mieć szczególny wymiar, bowiem wpisuje się w obchody stulecia Gdyni.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Prezydent Warszawy przyjął w piątek rezygnację 2 swoich zastępczyń. Ze stanowiska ustąpiły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Decyzję tę to pokłosie doniesień kanału Zero i Onetu o nieprawidłowościach, do których miało dochodzić w Szpitalu Południowym. Warszawa kupuje system antydronowy. Za jej śladem mogą pójść inne miasta. Zakup i wdrożenie systemu będą kosztować 1 000 000 zł. Warszawa zapłaci 1/5 tej kwoty, a pozostałe 800 tysięcy pokryje dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. O szczegółach Jan Kielak.
5: Warszawa wysłała wniosek o zakup i wdrożenie systemu antydronowego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt otrzymał zielone światło i niewykluczone, że w następnych latach podobne inwestycje będą realizować też inne miasta na Mazowszu, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
6: Na pewno przeanalizujemy to, jak ten wniosek zostanie zrealizowany i wdrożony w praktyce.
5: Warszawski system będzie służył do wykrywania, identyfikacji i monitorowania aktywności bezzałogowców.
4: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakłada też m.in. budowanie miejsc schronienia, nowych ujęć wody i zakup agregatów prądotwórczych. Dziś z chmurami na niebie raczej, ale bez opadów, maksymalnie 22 stopnie, więc będzie umiarkowanie ciepło. Silny wiatr z zachodu nam powieje, ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali na stołecznych barometrach.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dzień dobry, po 13:00 Janek Pasterski. To już prawie 6 minut po 13:00, a w głośnikach Afro David Words.

0: W rytmach wakacyjnego reggae, no tak lubimy, zwłaszcza w poniedziałek. Nieśpiesznie, powoli, a w końcu sezon urlopowy, prawda? No, a przy okazji też sezon na aktywności fizyczne. Już tam się ochłodziło do takiej normalnej pogody. Nawet być może niektórzy już odrobinę narzekają, no ale przynajmniej pewnie lepiej się biega, lepiej się gra w różne rzeczy, w piłkę nożną, czy chociażby w tenisa, bo trwa Wimbledon. No i my właśnie z taką akcją pokaż jak się ruszasz, drugi tydzień naszej zabawy. Dajcie znać na radioplus.pl, bo warto, zróbcie zdjęcie waszej aktywności. A w prezencie już dzisiaj będę miał dla kogoś zestaw do badmintona, czyli dwie rakiety. Będzie można pograć z kimś znajomym albo z kimś z rodziny. A to nie koniec, bo w wielkim finale zdecydujemy, kto dostanie nagrodę główną. Ta nagroda główna to już natomiast jest rakieta do tenisa. Lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową koleżanką, która świetnie sobie na kortach radzi. No i do tego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego na dowolny cel.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

Jakże cudownie wraca się do tego, co najpiękniejsze, czyli do polskich piosenek, do tej klasyki. Wspaniały perfekt, kołysanka dla nieznajomej. No ileż razy człowiek to śpiewał gdzieś na przykład na wakacjach przy ognichu, prawda? Ale podobnie też jak i zagraniczne numery, a to jeden z nich, teraz Abba i Mamma Mia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: Toto, Hold the Line. Zbliżamy się do 14 w Radio Plus. Już za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zginęło 8-dniowe niemowlę. Znamy szczegóły zbrodni w podkrakowskiej Skawinie. Za chwilę też policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn oraz zakaz wstępu do Bałtyku. Jest 14. Marcin Bartnik. Na miejscu znaleziono nóż, którym sprawca zadał śmiertelne ciosy i odebrał sobie życie. To ustalenie Radia Plus w sprawie zbrodni w małopolskiej Skawinie. 35-latek najpierw zabił swoją żonę, 8-dniową córkę i teściową, a później popełnił samobójstwo. Prokuratorzy i policjanci zakończyli już oględziny mieszkania, w którym w piątek doszło do tragedii. Sprawca prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok rodziny.
2: To są pierwsze, najpilniejsze, niezbędne czynności procesowe, które musimy wykonać. Sekcja jest zaplanowana na dzisiaj. Będzie wykonywana w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie z udziałem prokuratora. I no, będziemy czekali na wstępne wyniki. Wtedy będziemy mogli być może coś więcej powiedzieć o sekwencji zdarzeń. No i oczywiście o przyczynach śmierci.
1: Powiedział nam Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wcześniej policja nie miała żadnych zgłoszeń o przemocy w tej rodzinie. Policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn. Mundurowi szukają kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać.
3: Kierujący przejechał przez miasto, a na osiedlu po jeziorze porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Z informacji, jakimi teraz dysponujemy, wynika, że w trakcie przejazdu przez miasto kierowca DU miał spowodować kilka kolizji. Teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, aby zatrzymać tego mężczyznę. Do działań skierowani zostali m.in. przewodnicy psów służbowych.
1: Relacjonowała Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli porzucony samochód i ustalają tożsamość kierowcy. 6 lekarzy złożyło wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. To właśnie tam od 1 lipca przeniesiono leczenie dzieci z dwóch dotychczasowych oddziałów w Katowicach i Zabrzu. Medycy twierdzą, że nowy ośrodek nie był w pełni przygotowany do leczenia. Odpieramy te zarzuty, mówi dyrektor Dariusz Budziński.
4: Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zostało przygotowane do rozpoczęcia działalności od strony organizacyjnej, lokalowej, sprzętowej, diagnostycznej i proceduralnej. Część podnoszonych publicznie zastrzeżeń pochodzi od lekarzy specjalistów, którzy nie podjęli pracy w nowym ośrodku. Nie doszło do praktycznej weryfikacji tych zarzutów w warunkach rzeczywistego funkcjonowania centrum.
1: Obecnie w placówce pracuje 9 lekarzy specjalistów i 9 rezydentów, a opieka nad pacjentami jest kontynuowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz fatalne wieści dla wczasowiczów nad Bałtykiem. Czerwone flagi na prawie wszystkich nadmorskich kąpieliskach z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wchodzenia do morza obowiązuje na ponad 140 plażach od Świnoujścia aż do Krynicy Morskiej. Szczegóły są dostępne w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego sk.gis.gov.pl.
5: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Politycy nie będą zasiadać w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Tak zdecydował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak dodał, osoby te mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. Prokuratura apeluje do świadków o informacje w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, prosi więc świadków o pomoc, mówi prokurator Piotr Skiba.
6: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego, o zgłaszanie się z tym do prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów.
5: Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Dziś bez opadów, choć to chmury głównie będą królowały na niebie nad Warszawą, maksymalnie 22 stopnie na termometrach. Na barometrach 1012 hektopaskali ciśnienie umiarkowane. Z zachodu powieje silny wiatr, biometr mamy obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I teraz w Radio Plus Berlin Take My Breath Away, czyli naprawdę kultowo. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Miłość jest wszędzie dookoła nas, wet, wet. To za nami i przyjemnie się zrobiło, a ja wracam do zabawy. Pokaż, jak się ruszasz, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił, ale jest jeszcze moment. Można zrobić zdjęcie waszej aktywności fizycznej, jak gracie w piłkę, jak jeździcie na rowerze, na rolkach, albo, no nie wiem, w tenisa na przykład. I tenis też fajna sprawa, bo my co prawda teraz podarujemy komuś zestaw do badmintona, ale o tenis zahaczymy w wielkim finale, czyli w najbliższy piątek, wówczas, no właśnie, do wygrania lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor. Do tego rakieta tenisowa i 1000 zł na dowolnie wybrany cel, takie kieszonkowe, sportowo-wakacyjne. Także róbcie zdjęcie waszej aktywności i wysyłajcie je na radio+.pl, a ja za chwilę w tej sprawie będę się z kimś kontaktował.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: To tylko tango i manam za nami. Ja tymczasem dodzwoniłem się do Dominika. Dominiku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Twój ulubiony sport to, jak widzę na zdjęciu, tenis.
1: Oczywiście, tak, tenis. Praktykuję go od 14 lat.
0: A, no to nieźle. Czyli pewnie już niewiele jest rzeczy, które cię gdzieś tam zaskakują na korcie.
1: No, zawsze się coś znajdzie, no bo trzeba wciąż podnosić poziom, uczyć się nowych rzeczy, to trudny sport mimo wszystko.
0: Świetnie, ale taki piękny też, prawda, i szlachetny, i taki, który sprawia sporo przyjemności.
1: Tak, tak, satysfakcja z wygranych punktów jest największa.
0: Okej, bardzo, bardzo dziękuję za zdjęcie, które wysłałeś w zabawie Pokaż, jak się ruszasz. Dzisiaj trafia do ciebie coś, no nie do końca takiego jak tenis, ale mam nadzieję, że może znajdziesz też w tym trochę przyjemności, bo zestaw do badmintona, co prawda i tu, i tutaj rakieta, no ale jednak inaczej.
1: Tak, na pewno się przyda, zwłaszcza, że mam małe dzieci, to żeby pierwsze kroki z rakietą zaczęły.
0: No właśnie, i tak można. Stawiać. Natomiast to jest nagroda gwarantowana dzisiaj, a w piątek mamy wielki finał i tutaj jest szansa, że być może do tego finału dojdziesz. A jeżeli tak, no to wtedy czeka na ciebie faktycznie nowa rakieta do tenisa, lekcja wspólnego grania w tenisa z Kasią Kozimor. No i do tego jeszcze 1000 złotych kieszonkowego, czego ci życzę i trzymam kciuki. Bardzo dziękuję.
1: Wow, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
11: Kura w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Nikkei, Kylie Minogue. To na koniec tej godziny, a już o 15 w Radiu Plus pora na wiadomości, które będzie miał Mikołaj Gronec.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Co dokładnie przekazaliśmy Ukrainie, jeszcze dziś ma ujawnić szef MON. Ruszył proces w sprawie strzelaniny spod Lublina. Powiemy też o zderzeniu osobówki z pociągiem w Radomsku. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dzisiaj szef MON ma ujawnić szczegóły dotyczące pomocy militarnej przekazanej Ukrainie. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła, że rząd w tajemnicy przekazał do Kijowa rakiety Patriot. Chodzi dokładnie o słowa wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który poinformował, że w marcu rząd oddał Ukrainie pociski bez informowania Sejmu. Głos w tej sprawie zabrał już premier. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Jak udało mi się ustalić, wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz ma przekazać informacje w tej sprawie jeszcze dziś. Wczoraj szef MON odtajnił pełną listę polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Z kolei premier Donald Tusk pytał dzisiaj posłów opozycji, po której stronie stoją w tej wojnie.
3: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji.
2: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy na produkcję nowych amerykańskich pocisków. Donald Tusk poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Stanęli przed sądem za strzelaninę pod Lublinem. Ruszył proces 5 mężczyzn za brutalną bójkę z użyciem broni palnej w miejscowości Niemce. Oddano co najmniej 20 strzałów, 2 mężczyzn zostało rannych. Zniszczono też 3 zaparkowane samochody.
4: Ustaleni i nieustaleni uczestnicy narażali się wzajemnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Uczestnicy używali także noża i innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów w postaci młotka, kijów golfowych, maczet i butelek zawierających płyn zawalający.
1: Mówił prokurator Marcin Siwiec. Oskarżonym grozi 20 lat więzienia. Nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Zderzenie osobówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Radomsku w Łódzkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący samochodem marki Ford wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń.
1: Mówił Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Pociąg poruszał się z prędkością zaledwie 20 km na godzinę z powodu remontu. Ruch kolejowy na linii Piotrków-Częstochowa został jednak wstrzymany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie ma kolejnych absolwentów pielęgniarstwa. Jak podkreśla przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Szafran, każda nowa pielęgniarka jest dziś bardzo potrzebna.
6: Dzisiaj każdy absolwent pielęgniarstwa czy położnictwa jest dla nas na wagę złota. Jesteśmy w bardzo poważnym deficycie kadrowym. Obserwujemy brak zastępstwa pokoleniowego od jakiegoś czasu. Dość powiedzieć, że każda osoba, która dzisiaj odbierze dyplom pielęgniarki, będzie dla nas bardzo cenna. Mamy nadzieję, że ci młodzi absolwenci zostaną na Dolnym Śląsku.
1: Podczas uroczystego czepkowania dyplomy odebrały 32 osoby, w tym jeden mężczyzna.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. W taksówkach bez zmian nadal wykrywanych jest wiele nieprawidłowości, to wnioski z kolejnych kontroli, a służby mają sporo pracy. W ostatnich miesiącach skontrolowały niemal 2000 pojazdów. W pierwszej połowie tego roku po przeprowadzonych kontrolach w aż 434 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Więcej o tym na radioplus.pl. Warszawa na ostatniej prostej przed zakupem systemu antydronowego. Wniosek o dotację z programu ochrony ludności i obrony cywilnej został pozytywnie zaopiniowany przez MSWiA i Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Umowa czeka teraz tylko na podpis prezydenta Warszawy. Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych, nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
7: Warszawski system antydronowy posłuży do wykrywania, identyfikacji i monitorowania aktywności bezzałogowców. Będzie kosztował w sumie 1 000 000 zł. 22 stopnie maksymalnie na warszawskich termometrach. Barometry pokazują 1012 hektopaskali, więc ciśnienie jest umiarkowane. Padać nie będzie, choć będą z nami chmury na niebie. Z zachodu powieje silny wiatr, warunki biometeo są obojętne.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I w Radio Plus teraz Roxette, Fading Like a Flower. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 15.

0: najbliższej naszej drugiej połówki Chris Rea, no to pozostajemy w tym, bo dzisiaj nie wiem, czy wiecie, 6 dzień lipca, bardzo w klimacie Światowy Dzień Pocałunku. No, to warto skorzystać po pracy, jak już będziemy w domu przy tej naszej drugiej połówce, koniecznie jakiegoś buziaka.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
9: Team. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

stylizowane na słynne włoskie O Sole Mio. To był ten moment, że Elvis Presley faktycznie był włoską muzyką zafascynowany i to tego przykład. It's Now or Never, a teraz Bonnie Tyler, If You Were a Woman.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
8: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
7: To brzmi jak plan idealny.
8: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Alicja Majewska na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Życzę dobrego popołudnia. Janek Pasterski i słyszymy się już jutro.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prokuratura zajmie się wypadkiem autobusu w Warszawie. Reformy służby zdrowia nie da się przygotować w kilka dni, mówią lekarze. Powiemy też o warmińskiej pieszej pielgrzymce do Ostrej Bramy. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie dramatycznego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Wczoraj autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Połecki.
2: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
3: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
2: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
4: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
2: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
1: Kierowca autobusu był trzeźwy, pojazd został już zabezpieczony do szczegółowych badań. Co dalej z minister zdrowia i szefem NFZ-u? Do jutra premier czeka na rekomendacje zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli nie otrzyma konkretnych propozycji, w środę ma podjąć decyzje także personalne. Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego nie da się przygotować w kilka dni.
5: Premier oczekuje tutaj czegoś. Chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej. Nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. I ewidentnie nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja, bo tutaj powinien być powołany pierwszego dnia jakiś ponadpartyjny zespół, który by zajął się na przykład patologiami na SOR-ach.
1: Z raportu przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum imienia Adama Smitha wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy. Służby wciąż usuwają zniszczenia, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza rządowa pomoc dla poszkodowanych, a na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
6: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał m.in. dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
7: Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach powijane blachy w koło drzew.
6: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
8: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
6: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwające wiatrołomy i zabezpieczające zniszczone budynki.
1: Weronika Wawrzyk, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś z Bazyliki Świętego Jerzego w Kętrzynie wyruszyła 34. warmińska piesza pielgrzymka do Ostrej Bramy. Pątnicy po porannej mszy wyszli na szlak, na którym będą do 15 lipca. Mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Jarosław Dobrzeniecki.
9: Dla większości jest to czas przede wszystkim takich rekolekcji w drodze i doświadczenia Pana Boga w drugim człowieku, w modlitwie, w wyciszeniu, ale też w spotkaniu z tymi gospodarzami, którzy nas przyjmują.
1: Pielgrzymi mają do pokonania 380 kilometrów.

Poniedziałkowe popołudnie całkiem pogodne, sporo słońca, choć coraz więcej chmur pojawia się nad Warszawą. Na termometrze w centrum miasta 21 stopni, choć odczuwalna na poziomie 19. Wiatr dosyć mocny wieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie stabilne, niezbyt wysokie, wynosi obecnie 1012 hektopaskali. Noc z temperaturą nie niższą niż 15 stopni, ale w nocy może zacząć padać deszcz i będzie on nam towarzyszył przez większość wtorku. Jutro też odrobinę chłodniej, maksymalnie 19 stopni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 8,5 minuty po 16. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na pierwszy w tym tygodniu magazyn reporterów. Warszawa żyje latem, bo lato to czas odpoczynku, ale oczywiście i czas bardzo intensywnych remontów. Sporo o nich już mówiliśmy, ale na tej remontowej mapie pojawiają się kolejne miejsca.
2: Dzisiaj rozpoczęliśmy pracę na moście Psiekierkowskim. Remontujemy tam ciągi pieszo-browerowe po obu stronach, od wału Zawadowskiego do wału Miedyszyńskiego. W tamtym miejscu będzie rozbierana zniszczona nawierzchnia, krawężniki i gzymsy i remont przejdzie także pas rozdzielający jezdnie. Natomiast to, co jest najważniejsze dla pieszych i dla rowerzystów, ta nawierzchnia, która była bardzo mocno zniszczona, zostanie wymieniona na nową. Co ważne i co też chciałbym podkreślić, dzieje się to pierwszy raz od 23 lat.
1: A ja całkiem niedawno jechałem trasą rowerową po moście Siekierkowskim i rzeczywiście stan nawierzchni był przerażający. Ale to nie jedyny most, na którym będą prowadzone prace. Więcej szczegółów już za chwilę. Dziś też chcielibyśmy Państwu opowiedzieć, czy latanie dronami nad prywatnymi posesjami, czyli na przykład nad naszą działką, na której właśnie sobie wypoczywamy, jest legalne i zgodne z prawem.
3: Sam przelot drona nad posesją, jeśli jest tylko tranzytowy, czyli taki chwilowy i odbywa się na rozsądnej wysokości, co do zasady jest legalny. Problemy zaczynają się tak naprawdę wtedy, gdy dron zawisa nad domem, lata nisko, hałasuje albo regularnie zakłóca spokój mieszkańców. W takiej sytuacji możemy już mówić o naruszeniu prawa, a właściciel posesji ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drogach różnych prawnych.
1: Więcej na temat praw i obowiązków, a także bezpieczeństwa związanego z dronami za kilka chwil. Tradycyjnie, jak zawsze przed 17, posłuchamy też najświeższych wieści, jakie dochodzą z Watykanu, a to jest magazyn reporterów Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, zapraszam Państwa do nas, do Radia Plus Warszawa na 96.5 FM.

0: Everlasting Love to oczywiście Sandra, 14 minut po godzinie 16, na prawo most, na lewo most, a oba w remoncie. Parafrazując słowa piosenki, zapraszamy Państwa teraz do wysłuchania materiału Piotra Lędziona, który w rozmowie z Maciejem Dziubińskim z Zarządu Dróg Miejskich opowie o rozpoczynających się i trwających pracach na warszawskich przeprawach.
1: Kwestie remontów odmienialiśmy już chyba przez wszystkie przypadki, teraz czas jednak na porcję kolejną. Tym razem porozmawiamy nieco o mostach i wiaduktach, a zaczniemy od mostu Siekierkowskiego, który dzisiaj wszedł

0: była bardzo mocno zniszczona, zostanie wymieniona na nową. Co ważne, i to też chciałbym podkreślić, dzieje się to pierwszy raz od 23 lat, dlatego że 23 lata temu, jakby pierwszy raz, ten most był budowany wtedy i ta nawierzchnia była kładzona, były prowadzone jakieś remonty doraźne, ale teraz będziemy mieć remont generalny.
1: Wiemy, że remont ten opóźnił się z uwagi na zimowe, niesprzyjające warunki. Ile potrwa teraz, gdy wreszcie udało się go zacząć?
0: Całość prac potrwa około 10 miesięcy, dlatego że to nie są proste prace. Tak jak wspominałem, trzeba rozebrać gzymsy, trzeba rozebrać krawężniki i ułożyć wszystko od nowa. No i pozostaje też kwestia tego pasa rozdzielającego bieznię. Wszystko będzie działo się pod ruchem, dlatego szacujemy, że wszystkie prace potrwają około 10 miesięcy.
1: Od około tygodnia trwają także prace na nowym zjeździe. Tutaj prace są prowadzone nie na samym moście, uniemożliwiają jednak przejazd na Pragę.
0: Tak, remontujemy zabytkową łącznicę, która pozwala wjechać na most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Tam nawierzchnia też była bardzo mocno zniszczona. Mamy tam przede wszystkim zabytkowy bruk. Ten bruk będzie odtwarzany, tylko tym razem już będzie równy. Nie tak jak teraz. Chcemy wykorzystać oczywiście bruk istniejący, natomiast jeżeli któreś elementy nie będą się nadawać, wtedy będziemy uzupełniać je takimi kamieniami o takich samych parametrach jak te, które są do tej pory.
1: Kierowcy nie mogą przejechać mostem Śląsko-Dąbrowskim, muszą jechać na most Gdański. Most Gdański, który swoją drogą też jest w czasie remontu.
0: Tak, na moście Gdańskim z kolei remontujemy balustrady na poziomie jezdni i na poziomie tym tramwajowym. Na razie pracujemy na jezdni w stronę centrum. Zbliżamy się powoli do końca tych prac. No, te prace polegają, tak jak wspominałem, właśnie na odnawianiu balustrad, które też już były w bardzo złym stanie. Mam nadzieję, że te prace jak najszybciej się zakończą. Nie wiemy jeszcze, co z balustradami w drugą stronę, natomiast istnieje szansa, że te prace przełożymy na przyszły rok właśnie ze względu na nagromadzenie się innych prac na innych mostach.
1: To na koniec przenieśmy się pod most, a konkretniej pod wiadukt, bo pewne zmiany zaszły pod wiaduktem mostu Poniatowskiego.
0: Tak, rzeczywiście trwa remont wiaduktu mostu Poniatowskiego. Ten remont jest bardzo skomplikowany, dlatego że jest to obiekt zabytkowy. Natomiast zbliżamy się do kolejnego etapu, dlatego że w najbliższą środę, 8 lipca, prowadzimy czasową organizację ruchu, która zmieni sytuację pod mostem i zmieni też sytuację pieszych i pasażerów, którzy będą mogli dojść na przystanki tramwajowe.
2: Jak Państwo słyszeli, naprawdę sporo się dzieje, więc zachęcamy do śledzenia zmian na bieżąco, tak aby po prostu nie utknąć na niewłaściwym brzegu Wisły. O wszystkich zmianach oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować, a już za chwilę o tym, czy latanie dronem nad prywatną posesją to działanie zgodne z prawem, czy też nie.
3: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wolnarek!
1: Kto?
2: Wolnarek! Wolnarek!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
10: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: A band Winner Takes It All za 29 minut 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A teraz w naszym magazynie reporterów o dronach, które latają nad prywatnymi posesjami. Dla jednych to nowoczesna technologia, a dla innych powód do niepokoju. Czy każdy taki lot jest zgodny z prawem? No i gdzie kończy się swoboda operatora drona, a zaczyna nasze prawo do prywatności? O obowiązujących przepisach, bezpieczeństwie i o tym, jak reagować w przypadku wątpliwości, opowie Monika Wertz.
2: Coraz częściej spoglądamy w górę nie z powodu samolotów czy balonów, ale niewielkich, bezzałogowych statków powietrznych, dronów. Fotografują krajobrazy, pomagają geodetom, wspierają strażaków, rolników, energetyków i filmowców. Ale zdarza się też, że pojawiają się nad prywatnymi posesjami, budząc niepokój mieszkańców. Gdzie kończy się legalny lot, a zaczyna naruszenie naszej prywatności, wyjaśnia adwokat Aleksandra Narecka.
3: Sam przelot drona nad posesją, jeśli jest tylko tranzytowy, czyli taki chwilowy i odbywa się na rozsądnej wysokości, co do zasady jest legalny. Problemy zaczynają się tak naprawdę wtedy, gdy dron zawisa nad domem, lata nisko, hałasuje albo regularnie zakłóca spokój mieszkańców. W takiej sytuacji możemy już mówić o naruszeniu prawa, a właściciel posesji ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drogach różnych prawnych.
2: Lot nad prywatnym terenem nie jest automatycznie zakazany. Najważniejsze jest, aby był wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie stwarzał zagrożenia dla ludzi oraz mienia. Musi być też zgłoszony, podkreśla Michał Anczykowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4: Funkcjonuje cały system teleinformatyczny, pomocą którego użytkownicy dronów powinni zgłaszać swoje loty do PASZP-u, czyli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Każdy użytkownik takiej aplikacji deklaruje start, godzinę i zakres terytorialny mniej więcej swojej operacji i te dane są publikowane na bieżąco w trakcie tej operacji w aplikacji połączonej z tak zwaną Krajowym Systemem Informacji Dronowej, czyli w aplikacji Drone Tower. Możemy tam podejrzeć, jako każdy, będąc zalogowany w tej aplikacji, możemy tam podejrzeć, czy dron, którego powiedzmy widzimy gdzieś tam w okolicy, został prawidłowo zgłoszony przez właśnie te urządzenia, przez te funkcjonalności do Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2: Jeśli natomiast widzimy, że dron lata nad infrastrukturą krytyczną, to warto od razu reagować, mówi Anna Baran, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze.
5: Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, widzimy jakiś obiekt latający w tej sytuacji, dron, czy osobę, która chodzi wokół terenu, powiedzmy, infrastruktury krytycznej, robi zdjęcia, czy kręci film, należy powiadomić oczywiście służby pod numerem alarmowym 112 i to jest bardzo ważne, aby zrobić to w czasie teraźniejszym. Tutaj nie należy zwlekać, tak aby policjanci mieli możliwość tą osobę odnaleźć, ustalić jej personalia i ustalić powody takiego zachowania.
2: Pamiętajmy, nie każdy dron nad posesją oznacza naruszenie prawa, ale każdy operator odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanego lotu i powinien szanować prywatność innych. Monika Wertz, Radio Plus.
0: Bardzo dziękuję. 26 minut przed godziną 17. Proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego magazynu, jak zawsze, tradycyjnie przeniesiemy się na krótką chwilę do Watykanu.
1: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leo XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Opublikowano dokument przygotowujący kościelny szczyt o rodzinie. Kościół w Wenezueli pomagał ofiarom trzęsienia ziemi. Polscy misjonarze wyszli na ulicę z Najświętszym Sakramentem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo. Przyjechał tam wczoraj wieczorem. Mieszkańcy podrzymskiego miasteczka zgotowali mu żywiołowe powitanie, które papież odwzajemnił krótkim pozdrowieniem z balkonu Pałacu Apostolskiego.
2: Sono molto contento.
3: Bardzo się cieszę, że jestem tu wśród was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, czytaniu i miejmy nadzieję odrobinie sportu tutaj w Castel Gandolfo.
1: Proboszczem w Castel Gandolfo jest polski salezjanin ksiądz Tadeusz Rozmus.
4: Niektórzy mieli łzy w oczach, widziałem to wczoraj. I kiedy później spotkaliśmy się na placu, już po tym pierwszym spotkaniu i pozdrowieniu Ojca Świętego, wielu ze wzruszeniem wspominało ten moment, wracając do swojego dzieciństwa, wracając do tych lat, kiedy przyjeżdżali tutaj papieże regularnie. Bardzo wielu wspominało świętego Jana Pawła II. Tutaj muszę powiedzieć, że nasz papież Jan Paweł II jest noszony na rękach. I kiedy oni o Janie Pawle II mówią, to wzruszają się i mówią jak o kimś, kto jest moim papieżem. Oni tak określają Jana Pawła II. I dla nich powrót papieża Leona jest właśnie nawiązaniem do tej pięknej tradycji.
1: Stolica Apostolska opublikowała dokument, który ma pomóc w przygotowaniu kościelnego szczytu na temat duszpasterstwa rodzin 10 lat po Amoris Laetitia. Jak podkreślono, celem tego spotkania będzie rozpoznanie i promowanie tego, co Duch Święty już teraz czyni w rodzinach, oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła.
5: Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów oraz zwierzchnicy kościołów wschodnich. Wydany dziś dokument został przygotowany wspólnie przez sekretariat generalny synodu oraz dykasterię do spraw świeckich, rodziny i życia. Przypomina, że głównym celem spotkania będzie rozeznanie kroków, jakie należy podjąć, by głosić dziś rodzinom Ewangelię. Zastrzega zarazem, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterskiej działalności Kościoła, ale podmiotami jego misji.
1: Przypomnijmy, że Amoris Laetitia to adhortacja papieża Franciszka podsumowująca dwa synody o rodzinie. Kościół zobowiązał się wówczas wspierać rodziny i odnowić ich duszpasterstwo. Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli polscy palotyni wyszli z Najświętszym Sakramentem na ulicę parafii. Posługują oni w Guarenas, nieopodal Caracas. W pierwszych dniach po tragedii parafia udzielała pomocy doraźnej. Palotyni kontynuują wsparcie duchowe. Ksiądz Dawid Dziedzic wraz z parafianami przeszedł ulicami Guarenas z Najświętszym Sakramentem.
6: Nasz dobry Bóg dotarł do wielu miejsc naszej parafii, wielu zakątków, osiedli. Mogliśmy doświadczyć ludzi wychodzących na ulicę i oczekujących właśnie tej nadziei, którą jest Jezus. Piękne świadectwo dzieci, które krzyczały jedno drugie: chodźcie, chodźcie, będziemy się razem modlić, żeby nie wróciło trzęsienie ziemi do nas. Inni ludzie wychodzili ze łzami, prosząc Pana Boga wsparcie w tych trudnych chwilach.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: 18,47,12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: W ciągu roku Polska przekazała Ukrainie sprzęt za prawie 15 miliardów złotych. Polacy utknęli na Słowacji. Akcja ratunkowa w Tatrach. Pałac Kibolski w mapach Google'a. Powiemy o internetowym zamieszaniu. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za 15 miliardów złotych tylko w pierwszym roku wojny. To m.in. czołgi, armatochaubice, amunicja, drony, śmigłowce i myśliwce. Powiedział o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po tym, jak rząd zdecydował się ujawnić informację o pomocy dla Kijowa. Tymczasem Amerykanie wznawiają rotację swoich wojsk do Polski. Już wcześniej szef MON mówił, że otrzymał potwierdzenie w tej sprawie od zastępcy ambasadora USA w Polsce Stephanie Holmes.
6: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
5: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Później jednak plany te odwołał sam Donald Trump, uzasadniając to dobrymi relacjami z Karolem Nawrockim. Młody mężczyzna wciąż walczy o życie po wczorajszym tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. Pod Staszowem osobówka wypadła z drogi i dachowała. 22-latek nie przeżył, a 18-latek został ciężko ranny.
7: Stan 18-latka, który znajdował się w stanie krytycznym na ten moment, jest bez zmian. W dalszym ciągu lekarze określają, że jest to stan zagrażający życiu i zdrowiu.
5: Mówiła Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. 19-letni kierowca miał prawie promil alkoholu. Dziś ma zostać przesłuchany.
8: Trwa jeszcze kompletowanie materiału dowodowego i w dniu dzisiejszym prokurator powinien podjąć decyzję, co dalej w tym postępowaniu, a mianowicie co do tego, czy i kto usłyszy zarzuty oraz jakie będą środki zapobiegawcze.
5: Dodawał Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Samochodem podróżowało 5 osób. Wszyscy byli pijani. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody. Groziła im nawet hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
9: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
5: Łukasz Bobek, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego. Taką etykietę można było zobaczyć wczoraj w mapach Google'a. Zmieniły się nazwy wielu znanych miejsc w Warszawie.
10: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps.
5: Mówił Karol Bojke z CERT Polska. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za tą akcją. Sytuacja jest jednak pod stałą kontrolą.
10: Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
5: Podobne akcje zdarzały się już wcześniej. Nazwy wielokrotnie były zmieniane w ramach żartu.

Poniedziałkowe popołudnie pogodne, choć teraz niebo zasnute taką cienką warstwą chmur. Już nie jest tak pięknie błękitne, jak to było parę godzin temu. Na termometrach 21 stopni, odczuwalna to stopni 18, wiatr dosyć mocno wieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie teraz wynosi 1011 hektopaskali i niestety spada. W nocy nie mniej niż 15 stopni, ale w nocy bądźmy przygotowani na deszcz, który będzie nam towarzyszył przez większość wtorku. Jutro też chłodniej, maksymalnie 19 stopni.

0: Dni, których nie znamy. Marek Grechuta, 8 minut po 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jarek Budnik, dzień dobry. Po raz drugi rozpoczynamy drugą odsłonę naszego popołudniowego spotkania, w którym na początek zaproszenie do teatru, ale teatru pod chmurką, w pięknych okolicznościach przyrody na dodatek.
2: Już od jutra, 7 lipca, zapraszamy na Szekspira w Parku. Zaczynamy premierowym tytułem Komedii Omyłę. Będziemy go wystawiali przez 2 tygodnie, a następnie od 21 lipca przez kolejne 2 tygodnie, aż do 2 sierpnia, Wieczór Trzech Króli. Gramy codziennie o godzinie 19.30. Wystarczy kupić wejściówkę do ogrodów w pałacu w Wilanowie. Cena to jest 15 zł dla osoby dorosłej, 5 zł dla dziecka i jest to wejściówka, która upoważnia również do oglądania naszych spektakli.
0: 15 zł za bilet do teatru. Sami Państwo przyznacie, że to bardzo, bardzo atrakcyjna cena. W dalszej części naszego magazynu będzie też o sporcie, a konkretnie o tenisie, który w naszym kraju przeżywa obecnie boom popularności. Coraz więcej osób chce trenować. Na szczęście będzie gdzie, bo rusza program wsparcia obiektów sportowych.
3: W tej chwili na to działanie mamy przeznaczone ponad 80 milionów złotych, dzięki czemu w skali całego kraju, bo na bieżąco rozstrzygamy kolejne województwa i głoszamy to dofinansowanie, ponad 30 obiektów zostanie wsparcie. To są różnego rodzaju inwestycje, bo niektórzy remontują istniejącą część kortów, niektórzy będą dobudowywać na przykład stałe zadaszenie, które jest tak bardzo potrzebne. To jest wielki projekt, który dotyczy, jeżeli mamy ponad 30 obiektów, to są dziesiątki klubów i to będzie tysiące zawodników i zawodniczek.
0: Więc jest szansa na to, że pojawią się następcy Igi, Mai czy Huberta i szanse coraz większe. Na zakończenie dzisiejszego spotkania o wakacyjnej pracy dorywczej, która dla wielu młodych osób może być szansą na zarobienie konkretnych pieniędzy, ale przed podjęciem takiej pracy warto o kilku rzeczach pamiętać.
4: Przede wszystkim sprawdźmy, czy ta firma rzeczywiście istnieje. Porządne firmy tak naprawdę oprócz mediów społecznościowych można znaleźć w internecie naprawdę pod wieloma linkami. Popytajmy znajomych. Ta poczta pantoflowa działa bardzo dobrze, więc popytajmy, czy ktoś może pracował tam, czy zna tę firmę. Poczytajmy opinie. Przecież jest mnóstwo portali, na których można się o firmie wypowiedzieć i oczywiście na te opinie trzeba patrzeć z dużym dystansem, ale jednak część z nich jest prawdziwych.
0: Na co jeszcze zwrócić uwagę, by nie zostać po prostu oszukanym, opowiemy Państwu tuż przed 18. Warto z nami zostać i posłuchać magazynu reporterów Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, zapraszam serdecznie. Yeah.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10 lat obecności na teatralnej mapie stolicy, no i niezliczone letnie wieczory spędzone pod gołym niebem. Szekspir w parku wraca do Wilanowa z jubileuszową edycją, prezentując dwie komedie mistrza ze Stratfordu. Komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli.
2: Piotr Górajec, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Po raz kolejny gościmy Towarzystwo Szekspirowskie w Wilanowie i po raz kolejny nasza publiczność będzie miała okazję spotkać się z twórczością tego znamienitego dramatu.

0: grałam w pierwszym spektaklu, jak wam się podoba i gram do dzisiaj. Dużo się zmieniło. Po pierwsze gramy w innym miejscu, w sensie już od kilku lat gramy w Wilanowie, ale graliśmy 10 lat temu w Domu Słowa Polskiego. Było bardzo, powiedziałabym, surowo, ale przez to uroczo i zupełnie inaczej, bardzo, bardzo luźno. Nadal jest luźno, ale te 10 lat temu to było naprawdę, no takie warunki zupełnie inne i to było cudowne.
1: Ale chyba mimo tego, że ewoluował, to nadal jesteście przy tym, przy tej idei wyjścia do szerszej publiczności, do miejsc, które się z teatrem aż tak bardzo nie kojarzą, pokazać, że teatr jest dla każdego.
0: Tak, to zdecydowanie to się w ogóle nie zmieniło. Znaczy to jest właśnie, to polega na tym, żeby ludzie mogli swobodnie przyjść, zobaczyć teatr, zobaczyć, że się Szekspira nie trzeba bać, bo ludzie często się boją, są spięci, czy nie, że nie zrozumieją, że to będzie za długie, że to będzie takie, śmakie i owakie, a się okazuje, że właśnie tak nie jest. Teatr jest bliski człowiekowi.
2: Szatanie, któryś ukrył się w tym ciele, zaklinam ustąp przed mocą modlitwy.
3: Dzień dobry, Monika Dryl. 10. rok, ja jestem od 2 lat. Przyszłam w tamtym roku, zostałam zaproszona do Wieczoru Trzech Króli i w tym roku również do komedii Omyłek, więc w tym roku gram i tu, i tu.
1: A o czym ta komedia Omyłek opowiada?
3: Opowiada o omyłkach, o dużej ilości omyłek, opowiada też o relacjach, opowiada o relacjach rodzinnych, o zerwanych relacjach rodzinnych, o powrotach do relacji rodzinnych, ale przede wszystkim o tym, że bardzo łatwo się mylić.
1: Coś takiego, z czym każdy widz chyba się utożsami.
3: Tak, tak, tak, tak. Myślę, że tak. I myślę, że też często trzeba spojrzeć gdzieś dalej i głębiej, żeby zobaczyć prawdę.
4: Hania, Krystyna, Dorotka!
5: Co to za kawał chama, krytyna, wyrodka, tak się drze!
4: Wpuść pana Ucjo!
5: Proszę cię, duszko, otwórz drzwi domu.
6: Wam?
5: Otworzyć nawet dobrze nie wiedząc komu?
4: Trzeba przyznać, że mocniej w gębie są oboje.
7: Ania Czajka. Już od jutra, 7 lipca, zapraszamy na Szekspira w Parku. Zaczynamy premierowym tytułem Komedii Omyłek. Będziemy go wystawiali przez 2 tygodnie, a następnie od 21 lipca przez kolejne 2 tygodnie aż do 2 sierpnia Wieczór Trzech Króli. Gramy codziennie o godzinie 19.30. Wystarczy kupić wejściówkę do ogrodów w pałacu w Wilanowie. Cena to jest 15 zł dla osoby dorosłej, 5 zł dla dziecka i jest to wejściówka, która upoważnia również do oglądania naszych spektakli. Serdecznie zapraszamy.

0: Tematem tym zajął się Piotr Lędzion. To była mała próbka dźwiękowa tego, co dzieje się w trakcie spektaklu. A gdyby Państwo chcieli zobaczyć ostatnie przygotowania do jutrzejszego spektaklu, to ja polecam nasz profil na Facebooku facebook.com/+Warszawa. Tam całkiem spora fotorelacja z ostatnich przygotowań.
1: Warszawa żyje latem.
0: A już za chwilę w naszym magazynie o tym, że Polska tenisem ziemnym stoi.

0: Reklama.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
0: Po reklamie.

0: Grupa Alphaville, Forever Young, jest 17:30.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Tenisowy boom w Polsce. Chyba już można mówić o takim zjawisku, bo rosnąca popularność tenisa ziemnego, która napędzana jest oczywiście sukcesami polskich sportowców oraz potrzebą aktywnego spędzania czasu, stwarza ogromny potencjał dla inwestycji w infrastrukturę. Niebawem w całej Polsce powstanie kilkadziesiąt nowych kortów do gry w tenisa ziemnego, a będzie to możliwe między innymi dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa. No, o szczegółach teraz Kamil Lewera.
2: Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz to polscy tenisiści, o których w ostatnim czasie jest bardzo głośno, m.in. za sprawą Wimbledonu czy Australian Open. To właśnie dzięki ich wysokim osiągnięciom tenis ziemny znalazł się w czołówce najchętniej uprawianych dyscyplin w naszym kraju, a frekwencja na kortach systematycznie rośnie z każdym rokiem.
3: To jest złoty wiek.
2: Mówi Piotr Grochowski, który gra w tenisa ziemnego od ponad 50 lat.
3: Tenis naprawdę zyskał w ostatniej dekadzie ogromną popularność, dostępność na pewno też wobec innych dyscyplin sportu, wobec innych form rekreacji. Właściwie stał się już takim popularnym sportem przez właśnie tą dostępność.
2: Do gry w tenisa ziemnego potrzebna jest jednak odpowiednia infrastruktura. O jej rozwój postanowiło zadbać Ministerstwo Sportu i Turystyki, które uruchomiło specjalny program modernizacji kompleksów tenisowych w całej Polsce.
4: To jest największy tego typu program inwestycyjny w historii, ponieważ nigdy nie było specjalnie tak masywnego, dedykowanego programu budowy kortów tenisowych.
2: Mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
4: W tej chwili na to działanie mamy przeznaczone ponad 80 milionów złotych, dzięki czemu w skali całego kraju, bo na bieżąco rozstrzygamy kolejne województwa i głaszamy to dofinansowanie, ponad 30 obiektów zostanie wsparcie. To są różnego rodzaju inwestycje, bo niektórzy remontują istniejącą część kortów, niektórzy będą dobudowywać na przykład stałe zadaszenie, które jest tak bardzo potrzebne. To jest wielki projekt, który dotyczy, jeżeli mamy ponad 30 obiektów, to są dziesiątki klubów i to będzie tysiące zawodników i zawodniczek, którzy będą mieli w tej chwili inwestycje na najwyższym poziomie. Oczywiście te inwestycje dotyczą większych miejscowości, ale też ich tych mniejszych.
2: Pieniądze trafiły już między innymi do Gdańska, Pszczyny, Bytomia, Bielska-Białej oraz Gorzowa Wielkopolskiego, który wybuduje zupełnie nowy kompleks 7 kortów tenisowych.
5: Piękny kompleks sportowy, tenisowy.
2: Mówi prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki.
5: Pierwszy etap już wchodzi w fazę realizacji, dlatego że po tej decyzji ministra mamy pełne finansowanie, bo drugie tyle mamy po stronie miasta. Oczywiście jest jeszcze kwestia VAT-u, który jest niekwalifikowalny. Natomiast ta inwestycja ruszy albo jesienią, albo najpóźniej na wiosnę, dlatego że przetarg chcemy rozpisać jak najszybciej, żeby te roboty poszły do przodu i do końca przyszłego roku, żeby zostały zrealizowane.
2: Program modernizacji kompleksów tenisowych ma na celu unowocześnienie istniejących ośrodków szkolenia, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju polskiego tenisa i przygotowaniu zawodniczek oraz zawodników do rywalizacji na najwyższym poziomie. To niezwykle ważne, podkreśla z kolei wiceprezes Polskiego Związku Tenisa Ziemnego Wojciech Jaraczewski.
6: Na pewno jest to złoty okres na naszej dyscyplinie sportu. Staramy się to wykorzystać jak najbardziej. No takie programy, które wprowadza Ministerstwo Sportu i Turystyki, tylko nam w tym pomaga, nam to ułatwia. My chcemy być dobrym partnerem dla Ministerstwa Sportu. Też jakby opiniujemy te inwestycje i cieszymy się, że nasze opinie też są brane pod uwagę. I ten program modernizacji i rozbudowy infrastruktury tenisowej idzie do przodu.
2: Nowe obiekty mają już spełniać wszelkie normy organizacji zawodów krajowych i międzynarodowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada, że w kolejnych latach również będą pieniądze na tego typu inwestycje. Kamil Lewera, Radio Plus.
1: Warszawa żyje latem.
0: A już za chwilę kolejny temat. Porozmawiamy o pracy sezonowej, szczególnie w przypadku młodych ludzi.

0: Tina Turner, The Best, mocne uderzenie na koniec tego utworu, 22 minuty przed 18. Drodzy Państwo, a przed nami kolejny temat, bo wakacje to czas, kiedy wielu młodych ludzi podejmuje pracę sezonową. Na co powinni uważać, rozpoczynając ją, i co powinni zrobić, by nie okazało się, że na zakończenie pracy nie otrzymają pieniędzy. Między innymi o tym z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy Eweliną Kolanowską i Konradem Pachciarkiem rozmawiała Anna Świtalska.
1: Praca w wakacje to jest taka praca tymczasowa. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Powinniśmy zwrócić uwagę już zanim zaczniemy tej pracy poszukiwać. Czyli spojrzeć na to, kim będzie nasz przyszły pracodawca. I oczywiście można to zrobić na wiele sposobów. Dobrze, żeby wsparli nas w tym nasi opiekunowie, nasi rodzice, ale jest też...
1: W przypadku młodocian.
2: W przypadku osób, które nie są pełnoletnie. I jeżeli poszukujemy tej pracy, to przede wszystkim sprawdźmy, czy ta firma rzeczywiście istnieje. Porządne firmy tak naprawdę, oprócz mediów społecznościowych, można znaleźć w internecie naprawdę pod wieloma linkami. Popytajmy znajomych. Ta poczta pantoflowa działa bardzo dobrze, więc popytajmy, czy ktoś może pracował tam, czy zna tę firmę. Poczytajmy opinie. Przecież jest mnóstwo portali, na których można się o firmie wypowiedzieć i oczywiście na te opinie trzeba patrzeć z dużym dystansem, ale jednak część z nich jest prawdziwych. Więc zanim się zatrudnimy, sprawdźmy, czy ta firma rzeczywiście istnieje i czy jest wypłacalna.
1: Młodociani, oni będą teraz w czasie wakacji szukać pracy. Co mogą robić, czego nie mogą robić i na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę?
3: Biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne, to wielu młodych ludzi, którzy podejmują pracę w okresie wakacyjnym, będą pracowali w gastronomii. Bez względu na to, na podstawie jakiej umowy będą wykonywali tą pracę, na pewno nie mogą podawać alkoholu, nie mogą pracować z alkoholem, ale także...
1: Ale może być sprzedawany alkohol w takiej restauracji?
3: W miejscu, gdzie wykonują pracę, może być sprzedawany alkohol, natomiast młodociani nie powinni go podawać, nie powinni go serwować. Natomiast to, czego jeszcze nie mogą robić, to na pewno praca w porze nocnej, praca w godzinach nadliczbowych. I nie powinni oni wykonywać prac, które stanowią bezpośrednie bądź pośrednie zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub rozwoju psychofizycznego.
1: Mieliśmy takie przypadki w trakcie poprzednich wakacji, poparzenie fryturą właśnie takiego chłopca. Chyba nawet nie miał 15 lat.
3: Pracownicy, którzy nie mają 15 lat, w ogóle co do zasady nie powinni pracować. Wyjątkiem są sytuacje, w których podejmują pracę, czy to w reklamie, czy w kulturze, natomiast podejmują tą pracę na szczególnych warunkach. Natomiast w pasie nadmorskim, czy mówiąc szerzej, także w gastronomii, osoby poniżej 15 roku życia w ogóle nie powinny podejmować legalnie żadnej pracy, bo jest to niezgodne z prawem.
1: Czyli takie dziecko, które do nas podchodzi na plaży z kolbą upieczonej kukurydzy czy z lodami, taki pracownik trochę nielegalny.
3: Byłoby miło, gdybyśmy my jako dorośli mieli taką świadomość, że jeżeli widzimy osobę, która ma poniżej lat 15 i czasami w bardzo niebezpiecznych warunkach, czy to przy właśnie smażeniu frytek, czy w jakimś dużym nasłonecznieniu oferuje jakieś usługi, no to byłoby miło, gdybyśmy zapytali, czy na pewno tą pracę wykonuje, bo chce, ile ma lat, i są odpowiednie służby, którym można to zgłosić, ponieważ tak jak podkreślamy, osoby poniżej 15 roku życia takiej pracy nie powinny wykonywać.
0: Dalsza część rozmowy już za chwilę.
4: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą pistacje plażone.

0: Dom Biedronka!
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: A my już w naszym magazynie wracamy do rozmowy Anny Świtalskiej z gośćmi na temat pracy sezonowej osób młodocianych.
2: Wypadki przy pracy to też jest taka niechlubna, można powiedzieć, domena wakacji.
3: Rzeczywiście wakacje są tym czasem, kiedy dzieci, chociaż nie powinny pracować, to pracują i wypadki zdarzają się, ale zdarzają się nie tylko wśród tych osób młodocianych, ale i dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że wakacje są tym czasem, kiedy wiele osób rozpoczyna swoją pierwszą pracę, tą przygodę z zarabianiem pieniędzy i są niedostatecznie przeszkolone albo nie przyjęły tej wiedzy i po prostu brak doświadczenia je gubi. Drugą taką grupą osób, które niestety wychodzą do domu i wracają i nie wracają, albo też kończą tę pracę w szpitalu z bardzo ciężkimi obrażeniami, to jest z kolei grupa osób bardzo doświadczonych. Jest z kolei gubi rutyna, bo na przykład uważają, że uprząż jest w tym momencie niepotrzebna. Przecież wchodzę na ten dach zaledwie na 2 minuty i to się wszystko bardzo źle kończy. Jest jeszcze oczywiście ta grupa dzieciaków na wsi, które bardzo często pomagają swoim rodzicom i one też są szczególnie narażone na wypadki. My staramy się te dzieci, ich rodziców uświadamiać i tak naprawdę inspektorzy pracy są w tych najmniejszych miejscowościach w całej Polsce, także w naszym województwie. Jeździmy po szkołach, jeździmy także po przedszkolach i opowiadamy, co może się zdarzyć, aby tych wypadków uniknąć.
2: Praca dzieci, takich nawet kilkuletnich, jest możliwa. W jakiej branży?
4: Mogą takie dzieci pracować w kulturze, mogą pracować w reklamie, ewentualnie w sporcie. Natomiast mogą wykonywać taką pracę tylko i wyłącznie pod określonymi warunkami, bo ta praca nie może zagrażać ich rozwojowi psychofizycznemu, ich zdrowiu, ich życiu. Nie może też kolidować z realizacją obowiązku szkolnego. Muszą oczywiście na to wyrazić zgodę opiekunowie.
3: Nie czyli prawni. To są te dzieci tak naprawdę, które często widzimy w filmach, w reklamach, w spektaklach, czy to telewizyjnych, czy to nawet u nas w teatrach. Więc te dzieci rzeczywiście, w cudzysłowie, mogą pracować, ale na określonych zasadach.
2: A po wakacjach pewnie wysyp skarg związanych z pracą sezonową.
4: Wielu młodych ludzi trafia do nas po wakacjach z różnymi problemami, głównie związanymi z tym, że nie wypłacono im wynagrodzenia za wykonaną przez nich pracę. No i podstawowym problemem jest to, że często ci młodzi ludzie nawet nie wiedzą, dla kogo pracowali. Biorąc pod uwagę, że często ta praca odbywa się w takich warunkach, że nie podpisali żadnej umowy, to nawet nie wiedzą, dla jakiego podmiotu tą pracę świadczyli. I to jest podstawowy problem, bo żebyśmy mogli im pomóc, to musimy wiedzieć, kogo mamy odwiedzić, do kogo pójść na kontrolę, żeby wyegzekwować od nich przestrzeganie przepisów prawa i odzyskać te świadczenia, które są tym młodym ludziom należne. Kolejnym problemem jest to, że ci młodzi ludzie często pracują, nie podpisują żadnej umowy i kiedy trafiamy do jakiegoś podmiotu, który miał te osoby zatrudniać, to wówczas tam nie ma żadnych śladów i często ci zleceniodawcy czy pracodawcy w ogóle wypierają się tego, że zatrudniali takiego młodego człowieka, a on nie dysponuje jakimkolwiek dowodami w tym zakresie.
2: Z
3: tymi świadkami to też bywa różnie, dlatego że czasami koleżeństwo, przyjaźń kończy się z momentem wypłacenia wynagrodzenia jednej osobie, a drugiej już nie. I były już takie przypadki, że przychodzi do nas młody człowiek i mówi, ale przecież pracowałem z Michałem, Michał na pewno poświadczy, a Michał mówi, nie, no ja ciebie człowieku pierwszy raz w życiu widzę. Więc z tymi świadkami bywa bardzo różnie, dlatego my zawsze nalegamy, podkreślamy, aby podpisywać umowę. Ta umowa oczywiście musi mieć swoje obostrzenia i jeśli już tą umowę podpiszemy, zróbmy jej zdjęcie komórką, wrzućmy sobie na pocztę, do chmury, przejrzyjmy ją przed podpisaniem, czy ona zawiera rzeczywiście te wszystkie składniki, o których zaraz powiemy, które umowa powinna zawierać, bo naprawdę lepiej być mądrym przed szkodą, oby się ona nie wydarzyła, ale rzeczywiście tych sytuacji po wakacjach jest bardzo dużo, ale to jest wielka szkoda, dlatego że młody człowiek idzie, chce mieć te pierwsze pieniądze, marzy, co sobie za nie kupi i nagle we wrześniu okazuje się, że konto jest puste.
4: Tak, ta umowa o pracy powinna być zawarta na piśmie, powinny być tam wskazane strony tej umowy, powinien być wskazany wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce jej wykonywania, data rozpoczęcia. No i oczywiście na tej umowie powinny się pojawić się podpisy obu stron. Jeżeli któregoś z tych elementów nie ma, to znaczy, że ta umowa nie spełnia wymogów określonych przepisami. Natomiast powtarzamy cały czas młodym ludziom, że jeżeli ktoś tą umowę, którą chcę z nimi podpisać. Nie chcę im dać wcześniej do ręki, żeby komuś pokazać, czy rodzicom, czy nawet może to zrobić w taki sposób, że przyjdzie do nas i my w ramach naszego poradnictwa prawnego obejrzymy tę umowę, powiemy, czy ona jest w porządku, czy nie. Nic to nie kosztuje. To jeżeli ktoś nie chce tego zrobić, nie chce ich wcześniej dać, to powinna się tym młodym ludziom zapalić czerwona lampka, bo to znaczy, że ktoś może mieć nieczyste intencje.
3: Może też być tak, że powie, okej, to jest umowa, ty podpisałeś i chowa ją po prostu do szuflady, bo mówi, u mnie będzie bezpieczna, u ciebie się na pewno zgubi. No nie, my musimy mieć ten nasz egzemplarz umowy dla nas. No i tak jak powiedziałam, ponieważ papier lubi nam czasami zaginąć, dobrze sobie gdzieś jakąś kopię tego zrobić.
1: Z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy Eweliną Kolanowską i Konradem Pachciarkiem rozmawiała Anna Świtalska.
0: Warszawa żyje latem.
1: I tym właśnie tematem kończymy dzisiejszy magazyn Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście jutro, ale, no właśnie, za 2,5 minuty 18. Proszę za daleko nie odchodzić do radia, bo po 18 po wiadomościach zapraszam do warszawskiej strefy plusa.

0: Polska przekazała Ukrainie sprzęt za ponad 16 miliardów złotych, ujawnia szef MON. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiaduje się Radio Plus. Rozpoczęły się wakacje papieża Leona XIV w Castel Gandolfo. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MON ujawnia liczby. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Powiedział o tym Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe były realizowane w ciągu pierwszego roku od ataku Rosjan. To prawie 15 miliardów.
1: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
0: Mówił minister obrony narodowej i podkreślał, że rząd będzie nadal wspierał Ukrainę.
1: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Granica polskiego bezpieczeństwa. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON podjął wczoraj. Wszystko po tym, jak marszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji zasugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiaduje się Radio Plus. Pojazd staranował wczoraj tramwaj i 14 aut, a później wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Prokuratura weryfikuje teraz, czy podobny incydent nie wydarzył się kilka tygodni temu na Śląsku.
2: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
0: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kierowca był trzeźwy, a według jego relacji nie zadziałały hamulce. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. W kabinie pojawił się dym. Po wylądowaniu na lotnisku Torp ewakuowano 214 osób. Dym miała spowodować bateria telefonu jednego z pasażerów. Nikomu nic się nie stało.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczęły się wakacje papieża Leona XIV w Castel Gandolfo. Tegoroczny letni wypoczynek będzie się różnił od zeszłorocznej wizyty, zauważa proboszcz parafii świętego Tomasza de Villanova, ksiądz Tadeusz Rozmus.
4: W tym roku Ojciec Święty przyjechał i bardzo jasno od razu w swoim pierwszym wystąpieniu powiedział, jaki jest cel jego obecności. Chce tutaj wypocząć, nie ma żadnych wielkich spotkań, nie ma żadnych wielkich mszy świętych w lipcu. I jedyna możliwość spotkania to są właśnie te piękne momenty związane z Anioł Pańskim.
0: Duchowny podkreśla, że zainteresowanie ze strony pielgrzymów jest ogromne. Najbliższa okazja, aby zobaczyć Ojca Świętego w Castel Gandolfo 12 lipca i dwie kolejne niedziele.
5: No i proszę, zachmurzyło się niebo nad Warszawą, ale wciąż jest przyjemnie i ciepło, bo na termometrach 21 stopni, odczuwalna na poziomie 17, a to wszystko za sprawą wiatru, który mocno wieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie spada, wynosi teraz 1011 hektopaskali. To zachmurzone niebo może dzisiejszej nocy przynieść deszcz, który będzie nam towarzyszył przez sporą część wtorku. Jutro będzie też chłodniej, bo jutro maksymalnie 19 stopni.

0: Strefa Plusa.
1: To ja też się przywitam tymi samymi słowy, co Kuba Sienkiewicz. Hej, hej, hej! 11 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem przywitać w to poniedziałkowe popołudnie i zaprosić do warszawskiej Strefy Plusa. I jeszcze raz odwołam się do słów, które przed chwilą wyśpiewywał Kuba Sienkiewicz. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Tak, one wybiegły z tej szkoły parę dobrych dni temu i teraz cieszą się wakacjami. No właśnie, jestem ciekaw, czy Państwa dzieci już wyjechały na wakacje i no właśnie, i czy nie łapali się Państwo najpierw za portfel, potem za głowę, czy najpierw za głowę, a potem za portfel, jak trzeba było zapłacić za ich obozy i kolonie, no bo niestety ceny takiego wypoczynku do najniższych już od pewnego czasu nie należą, więc no właśnie, czasami się zastanawiam, co na takim młodzieżowo-dziecięcym obozie tyle kosztuje. Ja za koszt takiego tygodniowego wypoczynku z pewnością byłbym w stanie utrzymać się na wakacjach pewnie i ze 2 tygodnie, jeżeli nie dłużej. No tak, wiem, ja niewiele do szczęścia potrzebuję. Wystarczy mi ładna pogoda i trochę wody i jestem generalnie szczęśliwy. No i oczywiście trochę cienia i dobre lokalne jedzenie. Warszawska Strefa Plusa, poniedziałkowy, chciałem powiedzieć poranek, poniedziałkowy, kolejny dzień wakacji. Tak, latem inaczej się mierzy czas. Teraz Milan Farmer, potem grupa UB40.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na...

0: a tanie zakupy.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Expert.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Po reklamie.

Madonna, Material Girl, 29 minut po godzinie 18. Drodzy Państwo, no takiej mapy jeszcze w Warszawie chyba nie było, bo okazuje się, że zostanie stworzona strategiczna mapa hałasu, czyli taki dokument, który ma bardzo precyzyjnie określić poziomy natężenia dźwięku w poszczególnych częściach miasta. To oczywiście pozwoli na bardzo skuteczne planowanie najróżniejszych inwestycji, a także działań mających po pierwsze ograniczyć hałas w mieście, a po drugie poprawić komfort życia mieszkańców. Okazuje się, że mapa ma być gotowa do połowy 2027 roku. Dzięki tej mapie po prostu zostanie przeanalizowany hałas, który tworzy się w Warszawie zarówno przez ruch drogowy, transport kolejowy, tramwajowy, ruch lotniczy, a także działalność zakładów produkcyjnych i przemysłowych. No i właśnie będzie wiadomo, gdzie jest za głośno. Jeżeli taka mapa powstanie, to ja proponuję, żeby właśnie też powstały takie, no można powiedzieć, dźwiękoradary, czyli urządzenia do mierzenia tych samochodów i motocykli, które generują zbyt duży hałas, taki, który po prostu w mieście jest niedopuszczalny. Wiem, że takie urządzenia już działają w niektórych państwach za naszą zachodnią, w niektórych, tak, państwach na zachodzie Europy. Dobrze mówię, myślałem, że powiedziałem miastach i świetnie się sprawdzają. Po prostu jeżeli samochód, motocykl albo inny pojazd generuje zbyt duży hałas, jest mu po prostu robione zdjęcie z podaną tu nie prędkością, ale z decybelami ponad miarę. Może wtedy w naszych miastach byłoby ciszej, bo no, znając życie, ta mapa niestety nie wykaże takich punktów, gdzie na przykład kierowcy urządzają sobie nocne wyścigi. Gdyby udało się również i tę sprawę załatwić przy okazji walki z hałasem w mieście, wydaje mi się, że wszyscy bylibyśmy bardzo usatysfakcjonowani.

To oczywiście duet Modern Talking i You Can Win If You Want. Za 20,5 minuty będzie 19. A mam pytanie, czy często Państwo przejeżdżacie przez plac bankowy? Bo jeżeli tak, to może Państwo zauważyli, choć czasami na takie rzeczy, właśnie ze względu na to, że często to miejsce odwiedzamy, nie zwraca się uwagi, a warto. Myślę o odremontowanej grubej kaśce, czyli zabytkowym wodozbiorze, który stoi przy placu bankowym i warto pamiętać, że to jedna z nielicznych pamiątek po przedwojennej Warszawie. Ta kilkusetletnia studnia przeszła właśnie teraz renowację i naprawdę lśni na tle placu bankowego. Wygląda bardzo ładnie. Ostatni remont był przeprowadzony ponad 20 lat temu. No i niestety i czas, i miejsce, gdzie właśnie jest dużo linii tramwajowych, a te generują drgania, powodują, że tego typu zabytki trzeba co jakiś czas odnawiać, ale ten piaskowiec i granitowa kostka, która otacza studnię, teraz wygląda naprawdę bardzo ładnie. Warto też wiedzieć, że prace były prowadzone zarówno pod okiem konserwatora zabytków, no bo to rzecz absolutnie zabytkowa, ale również korzystano z pomocy ornitologa ze względu na ptaki, które zakładały gniazda we wnękach okiennych. No właśnie, plac bankowy, który po II wojnie światowej był praktycznie w całości zrównany z ziemią. Jednak oprócz właśnie tego składowiska gruzów była jedna budowla, która w części przetrwała wojenną zawieruchę, i to właśnie gruba kaśka. Jeszcze w czasach międzywojennych korzystali z dobrodziejstw tej studni warszawscy dorożkarze. Teraz my możemy już tylko podziwiać jej przepiękny kształt, a naprawdę na tle jakże nowoczesnego, takiego można powiedzieć modernistycznego placu bankowego prezentuje się bardzo ładnie i przypomina o warszawskiej historii, więc jeżeli będziecie Państwo przejeżdżali, a najlepiej przechodzili, proszę sobie podejść bliżej i zobaczyć, jak ona wygląda w pełnej krasie, bo naprawdę teraz po tym remoncie jest na co popatrzeć i ja tylko trzymam kciuki, żeby... Właśnie, żeby tylko ci pseudograficiarze nie dowiedzieli się o tym, że jest ona świeżo odremontowana, bo no właśnie, obawiam się ich niecnej działalności, ale może właśnie jest odpowiedni monitoring, jest to tak zabezpieczone, że zanim ktoś wyciągnie puszkę z farbą, niczym spod ziemi, wyrośnie strażnik miejski.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Marian?
9: Hmm?
8: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Ekspert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team!
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
12: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
0: Po reklamie.

Albano, Romina Power, Cisara. Jeżeli ktoś z Państwa wybiera się w tym roku na wakacje do Włoch, to z pewnością ta piosenka mogła zadziałać niczym taki, no właśnie, katalizator apetytu i takiego szybszego podjęcia decyzji właśnie, żeby w tym roku do pięknej, słonecznej Italii pojechać, chociaż i u nas też jest sporo miejsc, w których z pewnością da się wypocząć, ale jednak włoska kuchnia ma swoje plusy. Nie zapominajmy o minusach. Możemy wrócić z takich wakacji kilka kilogramów cięższymi. Za 9 minut będzie 19. Jarek Budnik, ja już powoli mówię Państwu do usłyszenia. Do jutra jeszcze sprawdzę, co w pogodzie, i opowiem o tym parę minut po 19, bo przecież dziś Marek Jaromski, który startuje ze swoją wakacyjną wersją spotkań z ciekawymi ludźmi, będą się te spotkania nazywały bardzo przyjemnie. Trzymajmy się za ręce. Piękny program na wakacje. Proszę się przekonać. Po 19:00 Marek Jaromski zaprasza. Warszawa.

0: Reklama.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
0: Po reklamie.
4: Sprzęt przekazany Ukrainie nie osłabia bezpieczeństwa Polski, mówi szef MON. Są wstępne wyniki sekcji po tragedii w Skawinie. Powiemy też o przygotowaniach do uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Podkreśla też, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Szef MON na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie. Co mówił minister obrony o tym Mateusz Gołębiewski.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
6: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
5: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
6: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
5: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
4: Decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON podjął wczoraj. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące Patriot i jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po tragedii w Skawinie, gdzie znaleziono ciała młodego małżeństwa, niemowlęcia i babci. Potwierdzają one skalę brutalności, z jaką doszło do zabójstwa.
7: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała. I te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
4: Mówił Tomasz Wawszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
7: Iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
4: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Do jutra konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
0: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
8: Ale miało się na to całą kadencję.
0: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
8: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
0: A z raportu nowy kontrakt społeczny dla ochrony zdrowia przygotowanego przez Human Answer Instytut i Centrum Adama Smitha wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Trwają przygotowania do uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Szkaplężnej w Czernej koło Krakowa. Mają szczególny charakter, bo w tym roku przypada 775-lecie szkaplerza karmelitańskiego. Jutro rozpocznie się 9-dniowa nowenna, która poprzedza liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel.
9: Jest msza święta, kazanie, jest modlitwa przed łaskami stojącym obrazem Matki Bożej Szkaplężnej, uroczyste zasunięcie obrazu. Szczególnym takim wyrazem jest ostatni dzień nowenny, wigilia przed uroczystością, kiedy mamy procesję różańcową wokół sanktuarium i też czuwanie modlitewne przed obrazem, jak i Eucharystia na zakończenie.
4: Mówił ojciec Włodzimierz Tochmański, karmelita bosy z Czernej. Główne uroczystości odbędą się 16 lipca.
10: Tak, patrzę przez okno naszego studia na niebo nad Warszawą. Po słońcu zostało już tylko wspomnienie. Zachmurzyło się, ale na termometrach nadal 20 stopni, więc jest nieźle odczuwalna. To stopni 17, wiatr już trochę lżej, ale ciągle dosyć mocno wieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie 1011 hektopaskali i ciągle spada. W nocy nie powinno być mniej niż 15, a jak będzie jutro? Jutro będzie deszczowo. Deszcz towarzyszyć nam może praktycznie przez cały dzień. Padać zacznie już nad ranem. Jutro będzie też chłodniej, bo maksymalnie 19 stopni w Warszawie i okolicach. Pięć minut po 19:00, Jarek Budnik, ja już teraz oficjalnie mówię Państwu do usłyszenia, do jutra i zapraszam na spotkanie z Markiem Jaromskim i jego wakacyjnym programem. Trzymajmy się za ręce.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Dobry wieczór Państwu. Chodzi taki wakacyjny temat mi po głowie od pewnego czasu. Zacząłem zwracać uwagę na ludzi na ulicy, którzy się trzymają za ręce. Młodzi to wiadomo, ale starsi jeszcze od czasu do czasu chodzą albo, pomyślałem sobie, albo trzymają pion, albo mają chore kolanka, albo po prostu jeszcze się kochają. I spotkałem takiego człowieka, który pochodzi z gór. Pan Żywczak Andrzej Góral. Może Pan powie o sobie, jak to u Pana, jak tam się zdobywa kobietę i potem się z nią jest, mimo wszystko.
2: Jak ono się zdobywa kobietę? Przede wszystkim jest to ty z miłość, ale jak se upatrzysz, kiedy będzie twoja, poczekasz, ja na swoją poczekałem 4 lata i jest moja.
1: Ale jak to pan chodził do niej? Próbował pan ją?
2: No to nie tak było, jak teraz się bierze i próbuje. Trzeba iść, matkę poprosić. Jak chciał zabrać na takie dyskotekę dawno czy cośik, takie dancingi bywały i trzeba było ją na 10 oddać do chałupy. A że ja był dorosły, to mi się dali, bo jeszcze była niepełnoletnia. Tak to u nas wyglądało.
1: Ale to jakaś higiena taka była?
2: No, porządek taki był publiczny. Trzeba było szanować ojca, matkę i zasady. Nie tak, że robię co chcę, bo mam 18 roków.
1: Ale oni też jakoś mieli na pana oko, musieli pana sprawdzić.
2: To ojcowie? Hmm? Nie, ojcowie, no ufali, było nas 9 w chałupie. Starszy dawał poziór na młodszego, ten młodszy zaś na następnego i taki był porządek. Mama tylko dbała o czystość, o nakormienie, a resztę praktycznie wychowywaliśmy się sami.
1: No ale mama mówiła o tych sprawach damsko-męskich albo tata. Jak to ma być?
2: Dawniej nie, uczył się, to było w genach, człowiek dorosnął, czuł swoje i tyle, ale to nie było takie jak teraz w szkołach. Tłumaczą tym dzieciom, kształcą te dzieci pod tym względem, a dzieci i tak robią to, co chcą. Także to nie jest do końca takie. Natura robi swoje i nie trzeba aż do tego się dużo wtrącać.
1: No i co po 4 latach?
2: No pożeniliśmy się, akurat był stan wojenny na samej słowackiej granicy.
1: Jak takie wesele na słowackiej granicy wygląda?
2: Jak? Najpierw trzeba było ze Słowacji nanosić czekolady, kakao, bo u nas tego nie było. Bimber, no to my kręcili sami, no bo dostałem kartki na 24 butelki wódki z urzędu miasta i gminy. Od taki deputat, nie? Nazywała się, to była pierwsza ciekawość z czerwoną etykietką. Wódka, pamiętam po dziś dzień, nazywała się Wistula. Brat stał całą noc w kolejce i to kupił mi, wykupił mi ten abonament, te wódki, a reszta becka była bimbru. No i wesele my se robili sami. Na moim rodzinnym placu na podwórku zrobili mi piękną scenę. Moja chrzestna matka nam pomagała kucharzyć. No jak brakowało i z cegosi, to mięsa nimo sło się do stajnie, dożnęło się cośik i wesele trwało dalej. Goście się wymieniali, jedni wracali wytrzeźwieć, drudzy wracali wymienić kosule i to trwało długi czas.
1: I dzieci z tego są?
2: 2 synów. Z tego jest, z tego małżeństwa, no jestem, ma 2 dzieci z domu dziecka.
1: A dlaczego się zdecydowaliście na adopcję?
2: To nie do końca była, to się wypowie już moja żona wtedy.
1: Dobrze, panie Andrzeju, przerwa. Opowieści o małżeństwie, trzymajmy się za ręce. Trzymajmy się za ręce. Ile lat się trzymacie?
2: 42.
1: 42. Po przerwie wypytam żonę. Poczekajcie.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Juhu, jedziemy do Santiago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Trzymajmy się za ręce. Drugie wejście. Pani małżonka 40 lat w małżeństwie z Andrzejem. A ma na imię?
2: Małgośka.
1: Pani Małgośko, niech pani opowie, jak to jest z nim, z takim człowiekiem żywym, bo nazwisko też ma dobre, Żywczak.
2: Czyli żywy. To może być aż za dużo żywy, bo i wypice lubią. Taki trochę chuliganowaty, bo jak wiadomo, że jak górol, nie? Nikt mu za paznokcie nie wlos. Swojego też nie popuścił ani za grosza, bo rację, no, jak miał, no to nie ma co się uosłuchiwać, że no, ta racja musiała być jego.
1: Rozumiem, a jak to było, jak pani z domu wyszła? Co pani mama mówiła o małżeństwie z nim?
2: Mama jako tako nie widziała go jako zięcia, jako pomoc w chałupie tak, ale zięcia nie. No bo to starszy był, no i ona widziała jakiegoś jego takiego może spokojniejszego dla mnie, a on na wsi, no to taki był, no, rozrobiaka. Lubił porządzić, po imprezach pochodzić, lubił mieć kasę, bo zarobił, ciężko robił i na rodziców tam nie mógł co liczyć, no bo ich było dużo w chałupie, więc musiał jeszcze ją pomagać, a lubił se porządzić, więc kasa musiała być.
1: Ale co, zakochała się pani, czy tak go pani wybrała na zimno?
2: No prawdopodobnie zakochałam się, no bo to nawet on mnie spaczył, jak ja musiałam se też zarobić na portki, no bo bawiłam dzieci u jego starszego brata, więc on gdzieś patrzył na mnie, ja się wstydziłam i uciekałam to do łazienki, to tam, żeby tylko się nie styknąć z nim.
1: A styknęła się kiedy?
2: To znaczy, jak była impreza, no to jak ja tam posłam z koleżankami i on przyszedł, no to tak, to raz zahulała, drugi raz zahulała i tak później troszeczkę my chodziły, bo jeszcze ja swoje lat nie miała, a później już jak swoje lata miałam, no to już ożeniliśmy się.
1: A ile pani miała?
2: 19.
1: O, to wcześnie.
2: No, ale to takie w górach, to normalne takie było.
1: Ale w górach, bo po wsi to na pewno też ludzie się komunikują, dziewczyny z sobą rozmawiają, też wybierają sobie mężów, wiedzą, kto kim jest, pyta się jedna o drugiego.
2: No na wsiach to się wszyscy znają, to także nie ma jakiejś tam, jak tu wcześniej powiedziałam, no to wiedziałam o nim wszystko, o rodzinie, także no tam nie ma jakiś tabu, tak jak dzisiaj, nie? Że to jest maska na WhatsApp, na różowe okulary, a później dopiero po roku, po dwóch okazuje się, że no aha, rozwód, bo to jest nie ten. To my się tak poznawały i dlatego to 42 lata już my są razem.
1: Jest taki zwyczaj jakiś w górach, którego nie ma tutaj na nizinach. Coś takiego trwałego.
2: No to tutaj takie rozwody, to nie ma co nawet gadać, bo to małżeństwo to jest rzecz święto. No bo to dzieci, no czymio, noc i miłość, no to jest trwałe. Także dziada, pradziada, rodzina jest najważniejsza. Nie ma jakiś związek, bo ten trwa trochę, później następny nie ma. Od dziada, pradziada, my musimy być razem do końca, do śmierci.
1: To powiedziała pani Żywczak, małżonka, 40 lat po ślubie, ciągle kocha?
2: Tak.
1: A jak to się po 40 latach kocha?
2: To znaczy tak, kocha się, no może i przywiązanie, i ta potrzeba, żeby bliskości, być razem.
1: Trzeba być razem. To powiedziała pani Żywczak. Krótka przerwa, jeszcze pociągniemy za język pana Andrzeja. Jaki z niego mąż? I dziadek, i ojciec.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Pani Małgosia i pan Andrzej Żywczakowie trzymają się za ręce 40 lat, a są góralami, mieszkają teraz na nizinach. Tak mogę powiedzieć, panie Andrzeju?
2: Tak może pan powiedzieć. Ja wyjechałem w latach 80. za chlebem. Także staż małżeński mu ma długi, ale tego pożycia to tam się nazbierało nieważ długo. Dlatego my są może w jakiś sposób szczęśliwi. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Dzieci z tego muma, ale ja na walizka kupę roków, co by dzieciom nie brakło niczego. Wybudowaliśmy sobie w górę piękny dom, oboje, bez kredytu, w ciężkich czasach, które jak teraz patrzę, to może nie były aż tak ciężkie, jak opowiadają to młodym ludziom, bo my trochę jest jestem zniesmaczony tą demokracją. Ja sobie też wyobrażę Inksu, a po mojemu nie jest tako, jak ja sobie wyobrażę. Straceli wszystkim komunom, nie było źle. Robić trzeba było wszędzie. A teraz co się ludziom robić nie chce. Szukają lekuśkiego chlebusia, to mają lekuśkie pieniądze.
1: Ale to z kredytów.
2: Z kredytów, tak jak gadają. Panie góral, pan stary człowiek, nie wie pan, kasa jest w banku. A ja na to nigdy nie zwracam uwagi, bo jak mam w kieszeni dudki, to ja je mam. A jak jej nie mam, to nie liczę, że na kredyt, na to, na tamto, liczę na swoje.
1: Ma pan swoją mądrość. Pani Małgosiu, o dzieciach, bo dzieci się też przyszły na świat.
3: Zgadza się, tak. Starszy syn, później w 84. Później młodszy po 8 latach i jeszcze dwoje my zaadoptowały, no bo lubię je pomagać, nie? I żeby pomóc innym, bo dużo jest takich dzieci, co potrzebują, więc wychowałem my dwoje jeszcze obcych dzieci, co teraz właśnie mamy pomimo tego właśnie, co my zaadoptowały. Jest naszą prawą ręką. Chociaż było ciężko, bo jak tu mój chłop gadał, że on jeździł za pieniędzmi, żeby dzieci nasze miały dobrze, ale jakoś se poradziły my i wychowały my, tak jak powiem, dla Boga i dla ludzi.
1: To zaczynaliście bez majątku życie.
3: Wie pan co? No bez majątku, bez łyski, bez widelca, bez talerzy, bo dawniej to trzeba było gdzieś się starać. To na młode małżeństwa, to na to. Więc my jako tako no, zgromadziłymy. To od znajomych ze Śląska, z górnictwa nam dawały. To jakieś stare tam jakoś pralkę, to jakoś lodówkę starą. I jakoś my doszły do tego, że mamy wszystko swoje, dzieci wychowane jako tako. No i starałyśmy się, żeby to było normalne małżeństwo, żeby nie było jakieś niedogadania.
1: A jak gdyby pani teraz powiedziała młodszym kobietom i mężczyznom, jaka jest wartość bycia z sobą?
3: Wartość, to jest najważniejsze być sobą właśnie dlatego, że tak i wychować dzieci, a teraz dzieci no nie za bardzo, jakiś piesek, kotek, dzieci im są niepotrzebne. A teraz mamy jakby jeszcze musimy zaopiekować się moją starą mamą, co ma 90 lat, ma sklerozę. Nie wiem, kto się zaopiekuje takimi ludźmi, co nie mają dziecka, nie mają jakby rodziny swoje takie. Nawet do domu starców nie będzie miał ich kto oddać.
1: To może z tą refleksją skończymy tą rozmowę. Dziękuję pani Małgosiu i pani Andrzeju. Dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Jakieś pozdrowienie po słowacko, po góralsku.
2: Po góralsku. Ustojcie zdrowi i trzymajcie się kupy. To jest najważniejsze.
1: Dziękuję.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku bawimy się od 20 do 22, w piątki i w soboty tradycyjnie nasze prywatki, a na początek duński duet Laidbacki, Sunshine Reggae, potem Gina T, Summertime, Summertime i Precious Wilson, Raising My Family.

0: Nasz pierwszy mix zakończył René Bauman, czyli DJ Bobo utworem There is a Party.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasze wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. Oto holenderski duet Fantastyki Costa Blanca, potem duet

To kwintesencja muzyki tanecznej. Funky, soul, disco, grupa Kool & The Gang i Celebration za nami, a przed nami Belinda Carlisle i jej słynny hit La Luna. Potem David Lyme i Bambina, a także zespół Rigueira w piosence Vamos a la Playa.

0: Samantha Fox z utworem I Only Want To Be With You zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkanie.

0: Bony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W dalszym ciągu wakacyjne hity, ponownie Chris Rea, tym razem w swoim kultowym hicie On The Beach. Potem grupa Fleetwood Mac i Everywhere, będzie też Blondie, Heart of Glass. Between

Za nami grupa Blondie, a przed nami kolejny wakacyjny hit. Beach Boys, Kokomo, potem Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, a także grupa London Beat w przeboju I've Been Thinking About You.

0: To był zespół London Beat i tak zakończył się ten miks.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasz ostatni dzisiejszy miks, a w nim trio Scotch, Take Me Up, potem Finzi Contini, Olala. Będzie też Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

To był Savage, a przed nami francuska formacja Monte Cristo i utwór Lady Valentine. Będzie też brytyjski duet Erasure, potem kolejny brytyjski duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a na koniec tego miksu Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics z utworem Sweet Dreams, zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus Warszawa.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Odrzuć się na parę chwil.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.